właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

Słuchacie Eski Rock.

0: Eksplozje w Kijowie i Dnieprze. Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Jest zażalenie na decyzję sądu. Chodzi o list żelazny dla Romanowskiego. Skorpio robi furorę w raporcie najnowszy model łazika marsjańskiego.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa z kilkunastu rakiet przekracza właśnie ukraińską przestrzeń powietrzną, informuje wojsko. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w czterech dzielnicach. Dwie osoby nie żyją, napisał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W Zaporożu z kolei zaatakowana została infrastruktura transportowa, a w Dnieprze jedno z przedsiębiorstw. Cały czas trwa akcja ratownicza.
1: To jest raport.
0: Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
0: Teraz ostrzeżenie Ursuli von der Leyen przed dużymi cięciami w nowym unijnym budżecie. Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej ograniczenie wydatków mogłoby uderzyć w najważniejsze priorytety wspólnoty, m.in. bezpieczeństwo, energetykę czy obronność. Polska chce, żeby w nowym budżecie było jak najwięcej pieniędzy właśnie na obronność.
3: Polska jest tym krajem, który od lat apelowało w Brukseli, że Bruksela musi również przeznaczać środki europejskie na kwestie zbrojeń. Jesteśmy w sytuacji geopolitycznej trudnej i potrzebujemy również wsparcia z tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jeszcze trochę, żebyśmy informowali o szczegółach tych negocjacji. Trzymam rękę na pulsie i już w czwartek jestem w tej sprawie w Brukseli.
0: Zaznacza Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Za cięciami opowiadają się m.in. Niemcy, przeciwko m.in. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Skorpio robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
4: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. Cztery pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski. Wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze.
0: Łazika wartego $22,000 stworzyło 60 osób. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
5: Nasz łazik, zacznijmy od tego, że waży 50 kg. Łazik Perseverance ważył 1070 kg. Wzorujemy się na łazikach marsjańskich. Używamy też pomysłów, które już na przykład przez NASA kiedyś były zrealizowane.
0: Mówi Ola Korytkowska, prezes koła. Sukcesy łazików takich przybliżają naszych studentów do pracy w agencjach kosmicznych. Ten najnowszy wkrótce powalczy ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Ja to w sumie rano jak wstanę i tak tuptam po tym mieszkaniu, robię sobie pierwszą kawę, otwieram lewe oko, prawe oko, co zużywa bardzo dużo zresztą mojej energii, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to czuję się trochę jak taki marsjański łazik.
8: Ja nie otwieram oczu.
7: Ale poczekaj, ale otwórz Aniu jednak, bo to już jest ten moment, że trzeba je otworzyć. Dzisiaj jeszcze będzie pięknie. Dzisiaj w ogóle cieszcie się i radujcie. Chodźcie na spacery, zbierajcie kasztany. Boże, wiecie ile ja mam kasztanów w domu? Ja mam jakiegoś w mózgu, jeśli chodzi o kasztany i jak on leży, to ja go muszę wziąć. I tak mam właśnie, no i tak będę chodzić dzisiaj zbierać kasztany. W piątek będzie dopiero armagedon pogodowy, ale trudno.
9: Drodzy Państwo, jak tu wspólnie w studio ustaliliśmy, ze wszystkich śród w tym tygodniu ta środa będzie najfajniejsza.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 6 na 9. Świętarska Olszewski.
6: Góralski od 6 do 9 w Esterok.
9: Że Aśka na zbieranie kasztanów to już wiemy, ale Państwa zapytamy, na co zużywacie najwięcej energii.
7: No właśnie, ja na pewno na to, żeby wyłączyć budziki, jednak mimo wszystko zwlec się z łóżka, ale tej energii trochę zużywamy. Ania, co u Ciebie?
0: No, u mnie studenci Politechniki Łódzkiej potrafią skonstruować takie bolidy, które jeżdżą 100 km za mniej niż złotówkę.
7: No, mało energii zużywają.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspanialej jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eskarok.

0: żeby zwlec się rano z łóżka, żeby jakoś dostać się do roboty. To jest taki wydatek energetyczny.
1: No jest, no o tej porze jest.
0: Cały dzień później uzupełniam i nie udaje mi się uzupełnić tej energii.
1: No i potem człowiek chodzi taki trochę półśnięty. Ja już wiem, co zużywa moją energię tu w naszym studiu Ski Rock. Kombinowanie z kablami, słuchajcie, to jest po prostu niebywałe. Kabel od telefonu, kabel od słuchawek jednych, kabel od słuchawek drugich. Efekt jest tego taki, że czuję się w tej chwili zaplątana. No i muszę niestety wydatkować energię, żeby się odplątać.
0: Tak, bo dzisiaj mamy Dzień Efektywności Energetycznej, dlatego pytamy Państwa, na co zużywacie najwięcej energii. Niech to będzie, nie wiem, Wasz samochód elektryczny, niech to będzie kuchenka... No taka po prostu grzewcza kuchenka, bo one podobno też zużywają tej energii.
1: Ja wiem, co najwięcej zużywa energii takiej normalnej, typu prądowej. To jest suszarka do ubrań.
0: O,
1: ja sobie
0: to
1: kiedyś kupiłam suszarkę do ubrań, byłam tak zachwycona tym tematem, że suszyłam wszystko. Aż przyszedł rachunek za prąd, i przeprosiłam się z normalną, rozkładaną suszarką w domu.
0: Jak już zużywamy energię, to jakoś trzeba ją zaoszczędzić. Jak to robicie?
2: No właśnie w ten sposób, że zwracam uwagę na urządzenia, które są włączone i je wyłączam, jeżeli pracują bez potrzeby.
0: Ale przecież nie tylko o takiej energii dzisiaj rozmawiamy, bo ja na przykład najwięcej energii zużywam na tłumaczenie zrób, posprzątaj, weź, nie wolno,
1: wyłącz. Ja myślałam, że na tłumaczenie nie włączam, tylko włączam, bo ja na przykład bardzo dużo energii zużyłam, mówiąc to mojemu tacie, który zawsze włączał. I pytałam, gdzie ma włącznik. Mhm.
0: No to włączcie wasze telefony, Messenger Ski Rock do waszej dyspozycji, drodzy państwo, na co zużywacie najwięcej energii?
3: 6 na 9 w Ski Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.
4: ESC Rock.
5: Gramy dla Was najlepiej.

0: Na co najwięcej zużywamy energii. Ja myślę, że ten czas nadejdzie. To nie tylko dlatego, że jak jest zimno, to trzeba ten dom ogrzać i samochód ogrzać i po prostu w ogóle generalnie zużywamy więcej energii. Ale wiecie, co mnie wkurza najbardziej, jak jest zimno? Ilość energii, jaka idzie rano na to, żeby się ubrać. Bo to wtedy się dopiero się zaczyna. Dobra, tu jest ciepłe skarpety. Dobra, jakiś podkoszulek, potem sweter, potem coś jeszcze. Tutaj. Płaszcz, czapka, rękawiczki. Dopiero człowiek wychodzi, to jest koszmar.
1: Ja po prostu śpię w kalesonach, rano mam łatwiej. A państwo na co najwięcej energii zużywacie? Na tory wyjeżdżamy.
2: Dzień dobry, jako że jestem na co dzień motorniczym, zużywam energię zawodowo codziennie, ale muszę uczciwie przyznać, że tramwaj też oddaje energię, także w pewnym sensie oszczędza.
1: Zużywa i oddaje tramwaj, tak?
0: Myślę, że pan powie, tramwaj to jest człowiek.
1: I a propos człowieków...
3: Ja najwięcej energii zużywam na próbę zrozumienia mojej żony, ale i tak odnoszę wrażenie, że ta energia idzie w próżnię.
4: No, najlepsza żona, to cudza żona, już dziękuję.
5: Eskarok.

0: Punktualnie jak w szwajcarskim zegarku, chociaż noszę japoński. Anna Kruszyńska, jest 6:30, raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Polska poderwała myśliwce. To odpowiedź na potężne ataki na Ukrainie. Działania mają charakter prewencyjny. Są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację. Dziś decyzja sądu, czy trafi do aresztu. Chodzi o drugiego mężczyznę, który miał brać udział w nielegalnym wyścigu samochodowym w Nowym Sączu. Rajd zakończył się tragedią. Na przejściu dla pieszych zginął 50-letni mieszkaniec miasta. Tymczasem sprawca wypadku, 21-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Będzie mieć aż kilometr w głąb morza. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała pozwolenie na budowę terminalu MOLF przy przyszłej elektrowni jądrowej. Konstrukcja posłuży jako miejsce rozładunku statków, mówi Anna Stelmaszczyk-Kwidzyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
3: Będzie to pirs służący do rozładunku największych elementów elektrowni.
2: Budowa potrwa do końca 2028 roku.
1: Rok. Sport.
2: Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Pożegnanie ikony futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występował w Interze Miami.
4: Sześć na dziewięć. SC Rock.

0: Tak sobie tutaj dyskutowaliśmy na temat tego, na co zużywamy najwięcej energii. Jaśka znalazła taką dziedzinę, gdzie ten wydatek energetyczny jest bardzo duży.
1: Bardzo duży, ale też można się w związku z tym nałapać energii. Przed chwilą padło bardzo dziwne coś między nami. Powiedziałam, słuchaj, kądzie to robimy seks.
0: Dawaj.
1: Tak powiedziałam rzeczywiście. No i wyobraźcie sobie, no bo wiadomo, że seks wpływa na nas bardzo, na nasze samopoczucie, na jakość życia. Zdecydowanie zmniejsza stres. Wspiera zdrowie i to w ogóle jest niezbędna sprawa. Jednak badania pokazują, że dla większości Polek i Polaków życie seksualne to jest bardzo tak zwany zaniedbany obszar. Mm-hmm. 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia tegoż właśnie seksualnego. Oceniamy w skali od 1 do 10 na 5,5.
0: Wow.
1: Strasznie słabo. A co czwarta Polka ocenia, uwaga, na 1. To jest potwornie smutna informacja. Nie wiem, czy ja powinnam was dobijać dzisiaj za rana, bo to jest jednak strasznie smutne. A Kondzio, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
0: Wiesz, trudno ocenić coś, czego nie ma.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: taki klasyk, ale naprawdę mnie nakręcił. I dzisiaj właśnie będziemy się zastanawiać, jak tę energię zużywamy, na co najwięcej i jak ją potem łatać.
1: Otóż to, bo ten wydatek energetyczny takich muzyków naprawdę jest wielki, to widać. Tam pot leje się właściwie po plecach, a my czerpiemy tą energię, my się tą energią ładujemy.
0: Tak, to tak ją czerpiemy.
1: Tak, jeszcze cytujemy. Pan Bogusz napisał tak. Największy wydatek energetyczny to słuchać swoich menadżerów i dyrektorów, czy innych przełożonych, a potem powstrzymać się od im za głupoty, które gadają. No tak, bywa i tak.
0: Spoko, u nas jest miło. Mam nadzieję, że to też będzie miło, jak pójdziemy do naszego szefa. Wiesz,
1: będzie miło i będzie miło normalnie.
0: Miło będzie, no.
1: Na co zużywamy najwięcej energii, to Państwa dzisiaj pytamy.
2: Dzień dobry, ja bez trybu, jak poseł Kaczyński. Znalazłem takie przysłowie w kalendarzyku takim codziennym. Kiedy październik śnieżny i chłodny, styczeń zwykle łagodny. Biorąc pod uwagę, jakie były temperatury przed chwilą, jeszcze być może przez chwilkę będą, a przysłowia mądrością narodu, rany boskie, co się musiało dziać w tych latach wcześniejszych. Chyba faktycznie mamy ocieplenie.
0: No to jak będzie tak, że teraz jest ciepło, to potem ma przychrzanić zimnym, to dopiero będziemy mieli wydatek energetyczny w styczniu, jak nas zasypie.
1: No to ładujmy się, póki możemy.
3: Tak mówiąc wprost, to ja najwięcej energii czasami zużywam, żeby coś komuś nie powiedzieć, albo po prostu komuś nie wpierniczyć, bo czasami ciężko jest się opanować i jest to naprawdę ogromne energetycznie wyzwanie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Specjaliści miażdżą skład pizzy Książula i teraz uwaga, coś ode mnie.
2: Dobra.
1: Kupiłem, zjadłem, weszło gładko, trawienie jeszcze trwa, wydalanie pewnie za 3 dni.
2: Zeżarłeś pizzy, no, Książula. Ja cię kręcę, po prostu niezły jesteś. U mnie z kolei dramat Weroniki Rossati. Nigdy nie dostała roli Polki w hollywoodzkim filmie i mówi, że reżyser nie uwierzył w jej pochodzenie. No i ja się nie dziwię, mnie też nie wierzą w moje pochodzenie. Trzeba się było, pani Weroniko, po prostu przefarbować na blond.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
3: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
8: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
3: Reklama.
11: Eskaro.
3: Gramy.

0: Afera w Szpitalu Południowym i najnowsze ustalenia w sprawie Dawida K. Dziś benzyna w górę, a diesel w dół. W raporcie maksymalne ceny paliw. Biją rekordy oszczędności. Studenci Politechniki Łódzkiej budują bolidy.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym Dawida K. W związku z tym prokuratura zwołuje na dziś specjalną konferencję. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: A konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego dziś o 14.45.
1: To jest raport.
0: Teraz Małopolska i koniec obławy pod Chrzanowem. 49-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 73-latki w miejscowości Zagórze jest w rękach policji. Został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służb. Jak relacjonuje Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji, mężczyzna ukrywał się w zaroślach w lesie.
3: To jest bardzo ciężki teren lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
0: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Benzyna w górę, diesel w dół. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, a oleju napędowego 7,80 zł. Tymczasem Komisja Europejska analizuje pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka komisji zaznacza, że unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżenia cen paliw dla konsumentów.
4: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
0: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
4: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
0: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczyk.
5: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
0: A jakie plany mają studenci?
6: Ludzie działający w tym kole za rok, dwa, pięć będą wchodzili na rynek pracy i oni to doświadczenie, które mają z pracy w tym projekcie, będą mogli wykorzystać potem pracując w międzynarodowych firmach, które działają już bezpośrednio na rynku motoryzacyjnym.
0: Mówi Hubert Pacyna, szef zespołu Iron Warriors. Zespół ma na koncie także rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał w przeliczeniu na litr benzyny 2267 km.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
8: Jezu, słuchajcie, będzie ładnie. Wracając jeszcze do tych studentów. Mamy tak zdolnych studentów. To jest nieprawdopodobne, jacy oni są zdolni i robią naprawdę fantastyczne rzeczy, ale potem to się kończy tym, że mnóstwo naszych genialnych motoryzacyjnych fachowców naprawdę pracuje w fabrykach na całym świecie i robi świetne rzeczy.
9: Ale czujesz, te bolidy 2000 km na litrze benzyny, to tankowałbym na parstek benzyny i na tydzień spokojnie bym do roboty i z powrotem wystarczyło.
8: No i kurczę, komu by to przeszkadzało? Otóż a to. Czy ja już mówiłam, że będzie ładnie?
9: Tak, będzie bardzo ładnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
9: Dzisiaj mamy dzień wanny, także jak tą energię już zużyjecie, o której dzisiaj rozmawiamy, to wiadomo, gdzie się będzie można położyć.
8: Ale nie przyszło wam do głowy po raporcie ani swoją drogą, jaki wydatek energetyczny w pracy ma minister energii? To nie są łatwe rzeczy. Ten to musi mieć dopiero wydatek energetyczny. To już mu nawet wanna nie pomoże.
0: Ale słuchajcie, nie uwierzycie, jest awans Polski. Nasza reprezentacja jedzie na Euro.
8: Jej!
9: Która reprezentacja? Piłkarska do 21?
0: O 7.30.
9: Kurczę, już się nie możemy doczekać.
8: Jej!

0: Iga Świątek też nie wyszła za mąż, ale wyszła już na kort. Tam w dalekim Pekinie walczy o kolejną rundę turnieju. Walczy z panią Iwą Jowicz. Iwa Jowicz, jak nazwisko i imię wskazują, Amerykanką.
1: A byś się zdziwił, jakby Iga Świątek wyszła za mąż na przykład dzisiaj. Teraz
0: bardzo.
1: Miałbyś dopiero, wiesz, minę.
0: Bardzo.
1: Miałbyś taki wydatek energetyczny, że nawet nie pytaj na zdziwienie.
0: Drodzy Państwo, pierwszy gem za nami. Iga Świątek prowadzi 1-0. W drugim secie na razie, w drugim gemie na razie po 15. O tym będziemy sobie od czasu do czasu wspominali, ale przede wszystkim rozmawiamy o tym z używaniu energii energetycznej. Energii energetycznej.
1: Co to było?
0: Asia, teraz nie trochę.
1: Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, jeśli chodzi o energię energetyczną, to czasami bardzo energetycznie zużywamy jej dużo. Na różne czynności, które, tak powiem, energetyzują nas w ciągu dnia.
0: Tak, a można byłoby zamknąć dziuba, nie odzywać się, nie zużywać energii w ogóle. To się prowadzący wyrywa.
1: Byłoby mądrzej. No dobrze, to co Państwo na to?
2: Mogłabym powiedzieć stereotypowo, że energię zużywam na ogrzewanie domu, bla, bla, bla i tak dalej. Ale tak naprawdę rano wstaję, włączam Eskrok. Idę do samochodu, jadę do pracy, włączam Eskrok. Wchodzę do biura, włączam Eskrok. To chyba na to najwięcej energii.
1: Czekaj, bo może my teraz powinniśmy pani zwrócić pieniądze, czy jak? Nie wiem.
0: Na pewno ma pani rację. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja najwięcej tej energii faktycznie zużywam na bla, bla, bla.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Halo, halo, halo. Dzień dobry, halo, halo. Słyszycie mnie?
3: 691 613 613.

0: Właśnie mówiliście o tym, że Iga Świątek nie wyszła za mąż, a znacie ten dowcip, kiedy Ida Świątek zachowa nazwisko po ślubie? Kiedy wyjdzie za Nadala, bo będzie się nazywała Ida Nadal Świątek. Pozdrawiam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Żarty na bok, bo pora wziąć się do naprawdę porządnej roboty.
1: Co ty mówisz? Daj spokój, przecież będziemy się bawić, a nie tam, rozumiesz, poważna robota. 22 października będziemy się bawić, że ho-ho.
0: Gdzie się będziemy bawić?
1: Znaczy, gdzie? W progresie będziemy się bawić, bo mamy urodziny i musimy zaprosić tam ludzi na nasze urodziny.
0: A jak ich zapraszamy?
1: A zapraszamy ich, zapraszając ich tak, żeby opowiedzieli swoją rock'n'rollową historię na rocktoberfest.skrock.pl.
0: Dokładnie, wchodzicie na skrock.pl, drodzy państwo, tam poprowadzimy zarączkę właściwie, wypełniacie formularz, opowiadacie nam swoją rock'n'rollową, niekoniecznie muzyczną historię, a my odzwaniamy i zaproszenia podwójne
1: będziesz
0: na nasze urodziny.
1: Będziesz prowadził zarączkę?
0: Wręczamy.
1: Na imprezie też będziesz prowadził państwa zarączkę? Dobra.
0: Drodzy państwo, do roboty zatem, proszę się zabrać już teraz, bo my po raporcie oddzwaniać będziemy, także aby tam fajne historie na nas czekały. My też czekamy.
2: Rocktoberfest 2026.

0: 3-0, jeżeli chodzi o mecz Igi Świątek z Iwą Jowicz, a więcej o sporcie, ale innych dyscyplinach w raporcie. Już za moment, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet różnych rodzajów. Dwie osoby nie żyją w Kijowie. Zniszczone zostały magazyny w obwodzie połtawskim. Uszkodzone są bloki mieszkalne. Eksplozje także w Dnieprze i Zaporożu. Jeszcze wieczorem przed prawdopodobnym nocnym atakiem ostrzegał prezydent Wołodymir Zełenski. Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. Reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. Według wstępnych danych część rakiet udało się zestrzelić. Trwają akcje ratownicze i analiza dokładnych skutków ataków.
1: To jest raport.
2: Teraz Poznań. Są zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym. To 19-latek z powiatu nowotymskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
2: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na sprawcy grozi 8 lat więzienia.
1: SK Rock Sport.
2: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. Trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Novak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Wczoraj 39-letni serbski tenisista sięgnął po 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to siedmiu chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. Dwie pierwsze kandydatury od dawna uchodzą za faworytów i są mocno zaangażowane w proces ubiegania się o przeprowadzenie największej sportowej imprezy świata.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: jak brzmiałoby pełne nazwisko Igi, gdyby wyszła za Krzysztofa Piątka? Iga Świątek Piątek.
1: Ja bardzo przepraszam, ale mnie strasznie bawią te koncepcje na to, jak wydać Igę Świątek za mąż po prostu. I Świątek Piątek jest świetny i nadal Świątek też jest świetny.
2: Dajmy póki co dziewczynie spokój, niech się skupi na swojej robocie. Na razie 4-0, Iga Świątek prowadzi. No i brawo, brawo, raz jeszcze brawo, to jest set pierwszy. Zobaczymy, jak ten pojedynek będzie wyglądał dalej. A na razie skupiamy się na tym, na co wydajemy, czy wydalamy najwięcej energii. Nie umiem tego ubrać w słowa dzisiaj, no.
1: Tobie tak nie idzie to dzisiaj po prostu, więc na co państwo wydalają energię?
3: Ja to chyba najwięcej energii zużywam na umówienie się do dentysty, czekanie później na tę wizytę. Sama wizyta, i później schodzę z fotela i jestem jak dentka.
1: No to jest nieprawdopodobne. Ja to przeżyłam ostatnio, umówiłyśmy się obie z moją córką, bo naprawdę przysięgam wam, że w ogóle ta koncepcja, że człowiek czeka i myślę, Boże, co to będzie? Potem się okazuje, że nic specjalnego się nie wydarzyło, ale ten wydatek energetyczny jest taki, żebyśmy obie rzeczywiście zlazły z tego fotela z takim...
2: Ale razem do dentysty, sąsiednie fotele. Mama, taci robią!
1: Nie, to po prostu jest mi zła kaca, bo wiesz, moje dziecko ma 26 lat, a ja oczywiście jak ta matka, potem, dzień dobry, czy ja też mogę wejść? No i potem siedzę i zagaduję tę dentystkę. Myślę sobie, rany boskie, przecież ona się w życiu nie skupi na tym, co ona robi mojemu dziecku.
2: Czyli Aśka zużywa najwięcej energii także i u dentysty. A państwo gdzie? O to pytamy. Messenger Skirok do waszej dyspozycji.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Oktoberfest 2026.
1: No i bardzo pięknie zapraszamy Was na nasze urodziny 22 października do Progresji i dzwonimy do Żanety. Mamy nadzieję, że już, że tak powiem, wyszła z alejki ziemniaki i przeszła do alejki na przykład wędliny. Halo?
2: Halo?
1: Halo, cześć, faktycznie. Żanetka. Witamy Cię bardzo serdecznie.
3: Szybko poszło. Skąd jesteś?
2: Z Warszawy.
3: Żaneta napisała do nas, że tak naprawdę ten prezent to byłaby fajna nagroda, w sensie zaproszenie na nasze urodziny dla jej starego.

0: No proszę bardzo, ty słuchaj, bierz tego swojego pantofla i kota domowego i po prostu przychodź do nas na urodziny.
1: Jesteśmy umówieni.
2: Oczywiście, dziękuję bardzo.
1: Ależ proszę, żeby nie było odtrąbione, żebyście państwo też słyszeli, podwójne zaproszenie trafia w ręce Żanety i kota jej domowego, który jak ma na imię?
2: Tomek.
1: Tomek.
0: Dobrze, Tomek, Tomka, udało się zrobić zakupy już?
2: Tak.
0: Dobra.
2: Udało się zrobić.
1: No to bardzo miłego popołudnia życzymy i do zobaczyska za...
2: Dzięki.
1: 2 tygodnie z haczykiem?
3: Rocktoberfest 2026.
1: Nie, to 3 tygodnie, dokładnie.
0: Ty masz jakiś bardzo duży problem w ogóle tam w synapsach.
1: Zagrajmy.

0: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jacy państwo wszyscy jesteście skrupulatni. No normalnie 2 tygodnie, 1 dzień do Rocktoberfestu. Pięknie, dziękuję. Są rzeczy ważne i ważniejsze, a najważniejsze jest nowe YouTube.
2: Tak jest, 13 listopada nowa płyta. Powiem wam szczerze, że ten kawałek mnie bardzo kręci. Coraz bardziej mnie kręci. Im dłużej go słucham, tym bardziej wchodzi mi w krwioobieg. YouTube i Silencio.

0: szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: 40 lat ukrywali, że byli kochankami. Michael Douglas przyznał, że romansował z Kathleen Turner na planie filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Czyli zobaczcie, drodzy państwo, miłość zakończyła się szczęśliwie, bo romansem, a mogła nieszczęśliwie, małżeństwem.
2: Bradley Cooper tymczasem i Gigi Hadid wracają z randki i oślepiają obrączkami. I bardzo dobrze, jesień jest, muszą nosić odblaski.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: jest Escrock.
1: Tragedia w Nowym Sączu, jest areszt dla sprawcy wypadku. Zarzuty dla menadżerów, chodzi o 5 pracowników Orlenu. W raporcie także Kraków i najnowsze informacje po pożarze w szpitalu.
2: Escrock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na razie 3 miesiące za kratami. W więzieniu może spędzić 10 lat. Sąd aresztował 21-letniego kierowcę podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykieten, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu, w związku z którym doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Dziś sąd zajmie się wnioskiem o tymczasowy areszt.
2: To jest raport.
1: Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Wczoraj zostali zatrzymani w Warszawie przez funkcjonariuszy ABW. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej także nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania?
4: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
5: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
4: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
5: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
4: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
1: 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
6: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
1: Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób.
7: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. 2 pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
1: Informuje prezes zarządu szpitala Artur Asztapski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają dopiero policjanci i eksperci.
2: Słuchacie raportu w Escrock.
1: Polacy ruszyli na grzyby, tymczasem policjanci ostrzegają, w lesie łatwo się zgubić. Mundurowi z Warmii i Mazur mają praktyczne rady.
8: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, żeby przed wyjściem naładować telefon, mieć przy sobie podstawowe wyposażenie i przede wszystkim informować bliskich, dokąd idziemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Jak mi się to podoba, trzeba mieć ze sobą towarzysza na grzyby. Będziesz miał towarzysza, jak pojedziesz na grzyby?
10: Tak, na grzybach łatwo się zgubić, jak mówiła Anna parę chwil temu, dlatego jadę z żoną, żeby w razie czego mogła mnie poszukać.
9: Na pewno cię będzie szukać. Słuchajcie, co ja tu czytam. Ciepła i słoneczna pogoda dobiega końca. W naszym kierunku zmierza już duże ochłodzenie, a wraz z nim obfite deszcze i porywiste wiatry, ale to się zacznie jutro, czyli krótko mówiąc, skończy się babie lato, zacznie się chłopska jesień.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
10: Będę musiał zmienić obuwie i zamiast sandała na te grzyby wezmę sobie jakiegoś gumiaka pewnie w tej sytuacji.
9: No nie, no błagam cię, nie idź w sandałach na grzyby. Przecież
10: a jak było przed chwilą
9: wejdzie
10: ciepło?
9: Ci jakieś runo między palce.
1: Żona ma GPS na palcu, na pewno się nie zgubisz.
10: A to prawda. Jakby co to? Po błysku mnie znajdzie. Tutaj, kochanie, tutaj. No, także ten tego.
9: Ta.

0: 7-1 miał do setki, a pan Grzegorz Lato?
1: Sekund.
2: Nie, troszkę więcej.
1: Nie, 3. Raz, 2, 3.
3: Dobra, jest nieźle. Słuchajcie dzisiaj o tym, na co zużywamy energię. Uwaga, kilka rad i porad znalazłam. Wymienię żarówki, nawet wymieniłam. Gaszenie światła gaszę rzeczywiście zawsze twardo. Odłączaj sprzęty od prądu. Odłączam na listwy. Mam, jak wychodzę, to wyłączam listwy. Ale wiecie co? Gotuj pod przykryciem. Używanie pokrywek podczas gotowania skraca czas obróbki i zmniejsza zużycie energii nawet o 30%. A ja nie gotuję pod przykryciem, bo ja lubię patrzeć, jak to się bulczy.
0: Wiesz co? Są takie, uwaga, teraz będzie kącik kulinarny nam się zrobi normalnie. Są takie potrawy, gdzie tą wodę trzeba odparować. Na przykład rosół długo gotuje się, nie pod przykryciem, prawda?
3: Tak.
0: Tak ledwo się bomboli, nie?
3: Tak pyrczę go tak czasami tak pod przykryciem, ale tak odsuwam wieczko.
0: Okay.
3: Tak, też robię.
0: To ty
3: tak
0: pod przykryciem, ale odsuwasz, ja nie pod przykryciem, ale są takie potrawy, gdzie zależy mi na tym, żeby tej wody trochę zostało i wtedy pod przykryciem, ona jest jakby w obiegu zamkniętym, wiesz, co się tutaj tego, to się skropi,
3: to się
0: nie?
3: Tego, no. To się tamtego. U ciebie schabowe dzisiaj. Zdecydowanie. Zrobię sobie wątróbkę z jabłkami. Myśmy to już przegadali. Na co wydatkujemy energię?
0: Ślina mi po ryju leci.
1: Aha. Ja chwilę temu wydałem prawie 4 zł na napój energetyczny, czyli ten wydatek jest wydatkiem energetycznym.
0: Jak najbardziej.
3: Zdecydowanie tak.
0: Szanujemy.
3: 4 zyla na energię.
0: Na co jeszcze wydajecie? Fua! Zużywacie państwo energię? O, nie idzie dzisiaj.
4: Ja najwięcej energii zużywam w łódzkich korkach. Pozdrawiam serdecznie łódzkich kierowców, którzy codziennie przerabiają ten sam temat.
5: Łódź, 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: W ogóle to mnie niesamowicie cieszy, że Państwo sobie chcą z nami spędzić ten czas. To jest naprawdę duża, duża frajda, że chcecie w ogóle do nas przyjechać, na nasze urodziny i że się będzie działo i oprócz nas będzie przede wszystkim zespół Happy Set, który dla Was zagra w warszawskiej progresji 22 października. I proszę bardzo, mamy kolejną osobę.
2: Tak jest, bo cieszy nas to, że atakujecie na różne sposoby.
3: Witam, kochani. Słuchajcie, Wy do mnie dzwoniliście w poniedziałek, bo ja wysłałam zgłoszenie w niedzielę. Ale niestety nie mogłam odebrać telefonu, bo ja pracuję w żłobku i w poniedziałek to jest najgorszy dzień, bo jest taki jeden wielki Saigon Hermider, bo dzieciaki wracają po weekendzie z rodzicami rozpłakane i po prostu no, nie byłam w stanie odebrać telefonu. Bardzo mi na tym zależy, żebyście do mnie zadzwonili. Chciałam tego mojego Ancymona zabrać na tą fajną imprezę, zrobić mu niespodziankę. Proszę, jak możecie, to dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie, Marcelina.
1: No i co? No i co? No i bardzo proszę, mam nadzieję, że Ancymon nie jest ze żłobka.
2: Oczywiście. A niech będzie. A niech idzie. W końcu wykonuje kawał świetnej roboty. To nie, ona no, zajmuje pewnie się tymi, którzy będą pracowali na nasze emerytury, prawda?
1: No, ta, jesteś pewien, ale spoko.
2: A, dobra, cofam.
1: Nie dożyjemy już.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Drodzy Państwo, pół minuty jeszcze dosłownie i raport Westerog już teraz zapraszamy.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek Radom. Za pół godziny rusza proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni dziś Mirosław M. jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson uzasadnia tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. Szwedzki system obrony powietrznej zostanie zainstalowany w grudniu, będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy.
3: To jest raport.
4: Jeśli pogoda pozwoli, w Świnoujściu zostanie zneutralizowana ostatnia mina z okresu II wojny światowej. Akcja neutralizacji powinna rozpocząć się około 10, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża.
5: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
4: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
3: SK Rock Sport.
4: Drugi set. W Pekinie trwa walka o ćwierćfinał. Iga Świątek gra z Iwą Jowicz. Pierwszego seta wygrała Polka, a do tematu wrócimy o 9. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą już tylko bramkarza rywali, ale zdecydował się na podanie i wystawił koledze piłkę do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w konferencji wschodniej. Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii.
1: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: A dzień dobry, a szeroka gama dzisiaj pacjentów u was na kozetce? No to ja może w kolejce. Jak się uwolnić od malkontenta, który jak marudzący rozrusznik podczas odpalania zużywa najwięcej akumulatora, ale tą baterię później trzeba gdzieś naładować i ja już wiem. Dzieci, to mój alternator. A jeszcze jedno pytanie. Kądziu, dzisiaj wszystko w porządku?
1: Jak najlepszym.
2: Kądziłowi się dzisiaj troszkę język plącze i ma dzisiaj wersja pod tytułem, że wydalanie energii. Na przykład ja wiem, na co wydala energię nasz słuchacz Marcin na oglądanie meczu z Igi Świątek i pisze tak. Najpierw Iga 6110, teraz Iga 6043 i teraz przed chwilą napisał Iga już 5-3.
3: Mhm. Niech zadzwoni, jak wygra 10-0 i wtedy pogadamy. Na razie faktycznie set drugi trwa, ale chyba Iga Świątek jest na najlepszej drodze do tego, żeby już za momencik ten pojedynek się skończył jej zwycięstwem. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, na co najwięcej energii wydalacie, zużywacie, nie wiem, no, wycieka z Was i inne tego typu. Słuchamy.
4: Siemanko, według mnie najwięcej energii to się zużywa na to, aby nie zamordować swoich współpracowników, kiedy zajdą za skórę.
2: No. No to prawda jest, tak? Dlaczego na mnie patrzysz? Co nie, na tak mnie tylko patrzysz teraz? A co na mnie łypiesz?
3: Zerknąłem. To przenieśmy się jeszcze do klasy drugiej D.
5: Ja za to zużywam całe mnóstwo energii na dyskusjach na WhatsAppie z rodzicami z klasy drugiej D i w pierwszej cenie takiego problemu. Pozdrawiam przewodniczącą klasy oraz skarbnika z drugiej D. Na was palę najwięcej energii ostatnio. Kocham.
3: Ale wiesz
5: was
3: co? Ja też bez przerwy dyskutuję, bez przerwy zużywam tą energię, bez przerwy sprawdzam i tak dalej. I w pewnym momencie myślę sobie, jasny gwint, to ja chodzę do tej szkoły czy córka?
2: No nie, to jest niezłe naprawdę. Jasny gwint, jak mawiał tytuł z DZO, ciemna śrubka.
3: Otóż to.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Pani telefonem w sprawie kontaktu z rodzicami z drugiej D przypomniała mnie i Kądziowi na to, ile energii zużywa się na nasze dzieci w szkole i na te wszystkie librusy i czytania i różne rzeczy. I Piotrek napisał, hej, a co ja mam powiedzieć, jak w piątej B jestem przewodniczącym trójki klasowej, a w pierwszej B jestem zastępcą, żeby wpłacili to nie ma komu, ale marudzić to wszyscy. Trzymajcie się.
1: Dałeś się, chłopie, złapać jak moja żona. Ja wyszedłem po prostu z tego spotkania, broń Boże, żeby nie daj Boże mnie ktoś nie wypchnął. No i właśnie państwo o tych dzieciach i traceniu energii.
2: Najwięcej energii zużywam na to, żeby obudzić moje dziecko do szkoły. Proces trwa około godziny, mierzę się z 7-8 próbami, a w końcu i tak wstaję 3 minuty przed wyjściem, doprowadzając mnie do szału.
1: No otóż to, z dzieciakami łatwo nie jest, a potem z każdym rokiem będzie gorzej.
0: To są naprawdę niezłe jazdy bez trzymanki.
1: Otóż to, jeżeli zużywaliście dużo energii na to, żeby sprawdzić, jak tam Idze Świątek idzie na korcie, to informujemy, wygrała.
3: 6-9 STO. Ten kawałek dobrze. Dobrze robię.
0: A czego też absolutnie życzymy zespołowi Nickelback, który niebawem wyda nową płytę, a to zapowiedź tejże płyty Make Me Love You.

0: Wojtek w poniedziałek zażartował sobie tak przyziemnie troszkę i dostał 2 dni zakazu przychodzenia
1: to
0: do pracy.
1: Prawda, ale jutro już będzie. Jaro do nas napisał w sprawie tego utworu Nickelback. Boże, jakie to piękne. I tekst o miłości. Piosenka idealna. No, tak Jarek do mnie napisał normalnie. Po prostu mówię ci. Pozdrawiamy cię, Jaro.
0: No to posłuchajmy pana Jarka po godzinie 9 w Westerok. Zobaczymy,
1: poczekaj,
0: czy też
1: musi
0: nas
1: się wyklipać teraz. Musi chusteczkę wziąć jakąś.
0: No. A my do domu, pa.
1: Pa.
2: To było 6 na 9 w Rock.
3: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.

0: Tragiczny wypadek na A1, dziś mowa końcowa w procesie Sebastiana M. Wsparcie w ramach NATO, szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce. Amerykanka pokonana w raporcie Pekin i Iga Świątek w ćwierćfinale.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Rozpoczynają się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina.
2: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
0: Mówi prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu wszystkich stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku. Oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej za naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
0: CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywania funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działania w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbą i była między innymi objęta procedurą niebieskiej karty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze Pekin. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
6: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło, tylko nad morzem słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na północy i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, do 23 na południu. Najcieplej teraz w Szczecinie 16 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 11. 15 stopni w Bydgoszczy, 14 w Poznaniu, w Warszawie, Kielcach i Lublinie, a 13 w Opolu. Ciśnienie 1018 hektopaskali i korzystny biometr.

0: Jarosobierajewicz.
1: Ktoś mnie kiedyś pytał, dlaczego pracuję w radiu. No cóż, Bozia nie dała urody, no to telewizja odpada, zostaje radio. Z artystami jest tak, że niestety oni mają pecha, ciągle są na świeczniku i raczej powinni być ładni. Ale są wyjątki. Dziś opowiem, nawet w tej godzinie, o artyście, który na świat przychodził z defektem. A i tak osiągnął wielki sukces. Zapraszam.

0: Enjoy the Silence, zespół Depeche Mode. 20 już minut po godzinie 9. Zapowiadałem człowieka z defektem, no to niech będzie.
1: Kultowe historie w SCRO.
0: Przyszedł na świat 58 lat temu z całkowicie sparaliżowanym i zamkniętym lewym okiem. I przewidywania lekarzy wtedy brzmiały jak wyrok. Będzie musiał żyć z tą wadą do końca życia. Ale rodzice mieli na szczęście inne zdanie. Krążyli od specjalisty do specjalisty, aż w końcu jeden z nich zasugerował przeszczep mięśnia. Po kilku latach życia mały chłopak miał już za sobą kilka operacji, no i ten upór rodziców, za którym pewnie dziękuję, do teraz uratował go przed półślepotą. No ale pozostawił przykrą pamiątkę, którą widać doskonale, kiedy patrzy się na koncerty zespołu, w którym śpiewa. Opadająca powieka. Dlatego długo nosił opaskę na oku, a ta wada, nie muszę mówić, jak go stygmatyzowała wśród dzieci w szkole. Ale dorósł i mimo wady, mimo tego defektu, który generalnie artystów kieruje raczej na inne tory niż sukces, doprowadziła go do sukcesu absolutnie wielkiego. Tom York ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. On i jego Radioheads w numerze Karma Police.

0: Ja też Państwu chcę powiedzieć I love you za te wszystkie piękne rzeczy, które Państwo piszą po wczorajszej audycji o perkusistach. Audycja to był dobry rok. Przez godzinę starałem się wybrać tych najlepszych, ale oczywiście świetnych perkusistów jest sporo, więc będzie kolejna audycja. Nasz wspaniały producent Łukasz Kutyński dał mi znać wczoraj wieczorem, że się nie znam, że to on mi opowie o najlepszych paukerach na świecie. I Państwu też. No i teraz ustalamy termin. Najpewniej będzie to ostatni wtorek października. No i posłuchamy, co ma do powiedzenia nasz radiowy kolega. Damy mu trochę miejsca na antenie. To we wtorek, a w środę Państwo wiedzą, co się dzieje na antenie Jeski Rok, prawda? Przychodzi i mówi człowiek z metalu.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
10: SC Rock.
1: Radar.
11: Zapraszam, Michał Prykopowicz. W sierpniu tego roku minęły już 2 lata, od kiedy zespół Aerosmith ogłosił, że podjął decyzję o odwołaniu swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Już jakiś czas temu jednak muzycy zaczęli dawać nadzieję na to, że są gotowi wrócić na jeden pożegnalny pokaz, a może więcej. A teraz w mediach społecznościowych pojawiły się zapowiedzi 2 tajemniczych dat. Więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
1: SK Rock Radar.
12: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
13: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
14: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Hej, kto tam? Kto jest w środku? Pytała pani Katarzyna Nosowska razem z zespołem Hej w SC Rock. A teraz historia sprzed prawie 50 lat. Podoba mi się ta wizja, to wspomnienie, że podobno tarzali się ze śmiechu, kiedy po raz pierwszy zagrali ten numer, który państwu za moment zagram na antenie na próbie. Bo czuli, że przesadzili to grubo i że ten narcystyczny kawałek zwyczajnie nie przejdzie. Ale wokalista, czyli Freddy, uparł się, żeby spróbowali go nagrać już tak na fest, na setkę, na płytę. No i miał rację, znów miał rację. No, utwór stał się hitem i przy okazji międzynarodowym hymnem sportowym. I to była piosenka, która powstała z potrzeby chwili, bo Freddy, no i gitarzysta Brian May długo rozmawiali sobie o tym, że warto byłoby napisać coś, co pozwoliłoby mocniej zaangażować publikę podczas koncertów. No bo wiecie, artyści lubią, gdy bijemy brawo, albo krzyczemy, albo śpiewamy razem z nimi. Freddy przyznawał po latach, że pisząc słowa do tej piosenki, myślał o piłce nożnej, o tłumach, które śpiewają w Wielkiej Brytanii na meczach, bo tam to kibicowanie to głównie właśnie śpiew. Chciał zrobić utwór, który w podobny sposób jak na stadionach zaangażuje publikę na koncertach zespołu Queen. 49 lat temu miała premierę piosenka We Are The Champions.

0: Wielki hit zespołu Shkanghanazi, czyli Hedonizm. 10:00, to za moment będzie raport. No i zapraszam serdecznie na to, by posłuchać, co dzieje się na świecie, a potem Państwu opowiem, co się działo na świecie w muzyce w kolejnej godzinie kultowych, dziś środowych historiach.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jarosław Bierajewicz.
0: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. W pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toytoyach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
2: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
5: Zginęło 12 osób, są ranni, zniszczenia po rosyjskim ataku na Ukrainę. O krok od tragedii na Śląsku 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? Sprawdzą studenci z Wrocławia.
6: SK Rock. Raport.
5: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rośnie tragiczny bilans po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych na terenie całego kraju. Chodzi m.in. o Kijów, a także prawie wszystkie obwody we wschodniej części Ukrainy. Odnotowano poważne zniszczenia bloków mieszkalnych, infrastruktury krytycznej i magazynów. Najtrudniejsza sytuacja w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Na ten moment wiadomo o 5 ofiarach. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych. Pod gruzami wciąż są ludzie. Na miejscu rodziny czekają na sygnał o swoich bliskich. Tam jest brat mojego męża z rodziną. Wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich. Nikt nie odbierał. Teraz w ogóle nie ma połączenia. Według raportu ukraińskich sił powietrznych tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet różnych rodzajów i 130 dronów.
6: To jest raport.
5: O krok od tragedii w Rudutowach na Śląsku 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Dziecko trafiło do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku.
7: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
5: Relacjonuje Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Teraz informacja dla kierowców. Nieprzejezdna jest trasa do Warszawy. To po wypadku na S7, w którym została ranna jedna osoba. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
5: relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: A my pytamy, jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sprawdzą każdą powierzchnię, których codziennie dotykają pasażerowie.
9: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
5: Mówi Krzysztof Migas ze studenckiego koła mikrobiologów. Studenci będą chodzić z probówkami w autobusach i tramwajach. Pobiorą materiał m.in. z siedzisk, kasowników gumowych, uchwytów i metalowych poręczy.
9: Szukam drobnoustrojów z grupy Escape. To są bakterie, które są związane z zakażeniami szpitalnymi. Często tutaj problemem nie jest samo zakażenie bezpośrednio, tylko przenoszenie nosicielstwa.
5: A badanie potrwa 2 tygodnie.
10: Najgorsze, że te bakterie jeżdżą na gapę.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
5: Polacy wskazali odpowiedzialnego za ceny paliw. 64,8% ankietowanych uważa, że to prezydent USA Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Rząd Donalda Tuska wskazało nieco ponad 25% badanych, a prezydenta Karola Nawrockiego 0,9% wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Przykład Budapesztu pokazuje, że wprowadzenie zakazu najmu krótkoterminowego w jednej dzielnicy zwiększa podaż w sąsiednich. Wynika z raportu serwisu tabelaofert.pl. W ocenie ekspertów węgierskie doświadczenia wskazują, że zakaz ten nie musi też doprowadzić do spadku stawek tradycyjnego najmu. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,89 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,16 zł.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
5: Jest pogodnie i ciepło. Temperatura od 17 stopni na północy i w Kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, do 23 na południu. Najcieplej teraz w Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie 17 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 13. 16 stopni na termometrach w Poznaniu, Kielcach i Opolu, 15 w Zakopanem, a 14 w Gdańsku i Olsztynie. Dziś pogoda pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
10: Najpopularniejsza kanadyjska wokalistka w latach 90. Państwo pewnie myślą, że Celine Dion. I może mają rację. Ale zaraz obok niej była pewna młoda dziewczyna, która właśnie w latach 90. zaczęła swoją wielką karierę. I dokładnie 31 lat temu miała swoją płytę. Naprawdę wysoko na wielu listach przebojów i sprzedażowych też listach całego świata. I o niej będzie w tej godzinie trochę. Ale najpierw jedno z moich ulubionych nagrań, z tych, które YouTube nie umieszczało nigdy na dużych płytach, tylko na singlach. To piosenka filmowa Hold Me, Thrill Me, Kiss Me.

0: way to heaven.
1: Za miesiąc i jeden dzień minie 55 lat od wydania płyty, którą nazywamy czwórką, Led Zeppelin. Tam się znajduje to piękne nagranie Stairway to Heaven. A teraz będzie o płycie, która jest o prawie ćwierć wieku młodsza.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Alanis Morissette i Jagged Little Pill. Ta płyta pojawiła się w czerwcu roku 95. Trochę musiał potrwać, zanim osiągnęła taki wielki sukces sprzedażowy, bo dopiero w październiku, 7 października roku 95, więc 31 lat temu, trafiła na pierwsze miejsce, która liczy sprzedaż płyt w Stanach Zjednoczonych, czyli listę Billboard 200. I na tym pierwszym miejscu ta płyta spędziła łącznie 12 tygodni, ale to jest ciekawa rzecz, bo to nie było nieprzerwanie 12 tygodni, tylko czasem spadała z tego pierwszego miejsca, nigdy przez 72 tygodnie nie wypadła z pierwszej dziesiątki, ale na tym pierwszym miejscu bywała na miejscu drugim, trzecim, czwartym, piątym, potem znowu wracała na pierwsze miejsce po wydaniu kolejnych singli przez Kanadyjkę. Absolutnie wielki sukces Alanis Morissette, bo ta płyta do dziś znalazła ponad 30 milionów tych legalnych oczywiście nabywców. Ta najsłynniejsza piosenka z tej płyty to właśnie Ironic.

0: życie oglądałem się bardziej za brunetkami, ale kiedy zobaczyłem Ninę Pershaw z The Cardigans, pomyślałem, te blondynki też nie są złe. No, przepraszam za takie dziaderskie wspomnienia, ale czasem się coś przypomina i zapomnę ugryźć się w język.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Dzień dobry, pani Dominiko.
2: Dzień dobry.
0: A pani jest blondynką czy brunetką?
2: Blondynką.
0: Ja przepraszam za te, wiesz, takie... Ja już jestem starszy pan i trosz, wiesz co, zawsze tak sobie mówimy tu z tymi kolegami, którzy są mniej więcej w moim wieku, że zostały nam już tylko wspomnienia.
2: Ja też już jestem starszą panią, więc to jest już taki trochę oszukany blond.
0: Okej, okay, dobrze. Dominika, bo ty ostatnio byłaś na koncercie polskiego, legendarnego zespołu, którego nazwę rozszyfrowywałem ostatnio na antenie. Nie wiem, czy słyszałaś, skąd wziął się to, co mają w nazwie, czyli Sztywny Palazji, ale nie będziemy teraz o tym mówić. Tylko pamiętasz, czy nie?
2: Pamiętam.
0: Okej, okay, no właśnie. No i jest tak, że w zasadzie to jest taki zespół, który trochę zniknął, no i ty też piszesz, że nie sądziłaś, że oni nadal grają.
2: Tak, tak. Przypadkiem okazało się, że taki koncert będzie, a ponieważ w młodości słuchałam namiętnie również tego zespołu, no to postanowiliśmy skorzystać i pójść na koncert w Warszawie, który był w ostatnią niedzielę. I po prostu było fantastycznie. Średnia wieku była również taka trochę
0: nasza.
2: 40 plus bym powiedziała,
0: nasza
2: natomiast
0: taka.
2: Nie sądziłam, że i zespół, i ludzie będą się tak wspaniale bawić i że to będzie takie magiczne i energetyczne wydarzenie.
0: Bo ty napisałeś tak, że to był koncert generalnie, który zaczynał się od miejsc siedzących, czyli stoliki, no a potem ludzie puścili się w tany.
2: Tak, no tak.
0: No pięknie.
2: nie dało się siedzieć spokojnie przy stoliku, bo naprawdę no, grali w tak niesamowity sposób. Jeszcze do tego to jest dosyć mały klub, więc no jakby też ta muzyka tak otacza niesamowicie wszystkich.
0: No to pięknie. Słuchaj, ja ci mówię tak teraz. Na naszych urodzinach, na które ci już teraz serdecznie zapraszam, na wszelki wypadek nie robimy żadnych stolików.
2: Żeby
0: od razu ludzie szli w tany od samego początku. Czy chcesz przyjść na nasze urodziny?
2: Bardzo, bardzo.
0: Juhu! No bardzo się cieszę. Masz ode mnie podwójne zaproszenie. Gratuluję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: I do zobaczenia już 22 października w klubie, który nazywa się Progresja. On jest większym klubem, a nawet bym powiedział dość dużym.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Michael Douglas przyznał, że romansował z Kathleen Turner na planie filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Miłość zakończyła się szczęśliwie, bo romansem, a mogła nieszczęśliwie małżeństwem.
4: Bradley Cooper tymczasem i Gigi Hadid wracają z randki i oślepiają obrączkami. I bardzo dobrze, jesień jest, muszą nosić odblaski.
3: Przede wszystkim rozmawiamy o tym z używaniu energii energetycznej. Energii energetycznej.
4: Słuchajcie, jeśli chodzi o energię energetyczną, to czasami bardzo energetycznie zużywamy jej dużo.
5: Bla, bla, bla i tak dalej. Rano wstaję, włączamy wzrok.
3: Na pewno ma pani rację. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja najwięcej tej energii faktycznie zużywam na bla, bla, bla.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to SK Rock.
7: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to SK

oddział zamknięty i ten wasz świat w SC Rock. Czas na kolejną rocznicę, tym razem bardzo bliską teraźniejszości i taką mocno internetową, bo dokładnie 18 lat kończy dziś serwis Spotify. Oficjalnie platforma wystartowała właśnie 7 października 2008 roku. Na początku w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. W lipcu 2011 roku nastąpiła wielka ekspansja i na przykład oficjalny start serwisu w Stanach Zjednoczonych. Do nas usługa Spotify dotarła zimą 2013 roku. No i dziś użytkowników oficjalnie jest ponad 700 bilionów, z czego 300 milionów w tej wersji płatnej, czyli premium. Ale wróćmy jeszcze do tego października 2008 roku. W pierwszym miesiącu działalności serwisu najczęściej odtwarzaną piosenką była ta Viva La Vida Coldplaya.

0: z tych najbardziej kultowych i znanych piosenek z lat 90., choć oczywiście oparta na dziele starszym, dokładniej orkiestrowej wersji piosenki The Last Time zespołu The Rolling Stones. 11 i raporterski rok przed nami, a potem m.in. Måneskin.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie.

0: kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
1: Właśnie strzela, tak?
0: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
2: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
4: Reklama.
8: Ruszył proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. MSWiA o wpadce z alertem. Mobilna pomoc psychologiczna w Łodzi w raporcie Mental Bus.
5: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
9: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
8: W toku śledztwa przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności. Bartosz G. został także poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej, a biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Chłopaka zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski.
5: To jest raport.
8: Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem RCB mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problemem jest jednak taka informacja, że wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
10: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jak będziemy mieli pełny raport, no ten raport pierwszy otrzyma pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
8: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. Wiceminister dodał również, że trwają rozmowy z resortem finansów, by w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć większe środki na rozwój RCB. Do gabinetu psychologa można wejść bez umawiania się wprost z ulicy. Tym razem gabinet jest w namiocie, a to w Łodzi. W tym tygodniu mobilną pomoc psychologiczną można uzyskać w Mental Busie. Przez cały dzień dostępni są specjaliści, którzy udzielają bezpłatnych konsultacji. Zajrzał tam też Grzegorz Mnich.
11: Chciałby pan też skorzystać z konsultacji?
12: No tak wstępnie. Czy się przygotować jakoś?
11: Nie trzeba się absolutnie przygotowywać.
12: No może chociaż cokolwiek się dowiem.
13: Chciałby pan pogadać z psychologiem, z terapeutą?
12: Tak, tak. Przedstawić jakiś tam problem i co ewentualnie z tym zrobić.
11: Bardzo często pojawia się czy temat samotności, czy temat jakichś lęków. Beata U. Łasiuk, jestem psychologiem. Pojawiają się też problemy w relacjach. A czasami jest tak, że ktoś po prostu potrzebuje porozmawiać.
1: Jeżeli coś działa, to rób tego więcej. Jeżeli coś nie działa, to zacznij robić coś innego. Sylwester Sadurski, terapeuta. Jeżeli coś się nie zepsuło, to tego nie naprawiaj.
8: A dziś Mental Bus zaparkował na Placu Dąbrowskiego w Łodzi.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Dziś poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z chemii. Do tej pory w tej dziedzinie przyznano 117 nagród, przy czym laureatów było 200. Wśród nagrodzonych chemicznym Noblem znalazło się 8 kobiet. Jedną z nich była Maria Skłodowska-Curie, która w 1911 roku otrzymała Nobla za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. W tym roku nagroda wynosi 12 milionów koron szwedzkich, a to ponad 4,5 miliona złotych.
4: Pogoda.
8: Dziś słonecznie i ciepło, temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu. Najcieplej teraz w Rzeszowie, 20 stopni, 19 kresek w Lublinie, Kielcach i Opolu, 18 w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, 17 na termometrach w Bydgoszczy i Zakopanem, a najchłodniej teraz w Koszalinie, 14 stopni. Od piątku zmiana pogody, temperatura mocno spadnie, będzie od 13 do 17 stopni w całym kraju, a nocami możliwe są spadki poniżej 5 stopni.
15: I pani Ania teraz pójdzie korzystać jeszcze z tej dobrej pogody, prawda?
8: Oczywiście. I panu też polecam.
15: No ja, proszę panią, ja codziennie z pieskiem minimum 3 kilometry. A ten spacer po pracy będzie od razu, czy też najpierw domek, obiad jakiś? Jak to u pani wygląda?
8: Droga do domu daleka, więc od razu po pracy.
15: No to przyjemności.
8: Dziękuję wzajemnie.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
15: Państwo powiedzą, że jestem wścibski. Przepraszam, po prostu ciekawość mnie zżerała. 5 minut po godzinie 11. W tej godzinie cofniemy się do końcówki dekady lat 70. i do debiutu pewnego zespołu, którego pierwszą nazwą było Warsaw. No ale potem się okazało, że trzeba to zmienić na nieco inną nazwę. To już się pewnie Państwo domyślają, o kim będzie mowa. Zapraszam serdecznie.

0: John Jett, dziewczyna o złej reputacji. A teraz pewna kultowa piosenka.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Utwór, który powstał w pierwszej wersji na początku roku 78, kiedy zespół dopiero kształtował swoją nową tożsamość, po tym jak zmienił nazwę z tej pierwotnej, o której mówiłem, czyli Warsaw. Był maj roku 78, gdy już Joy Division wchodził do Arrow Studios, by nagrywać swój debiutancki album dla wytwórni, z którą podpisał właśnie kontrakt. RCA Records. I ta pierwsza wersja Transmission była zupełnie inna od tej, którą potem poznaliśmy, bo była grana w znacznie wolniejszym tempie. Tam producenci poddali materiał, który robili, tak drastycznej i wygodzonej obróbce, że Joy Division zdecydował się z kontrakt z wytwórnią zerwać i ten cały album stworzony już w zasadzie odłożyć na półkę. Przez co ta wczesna wersja piosenki nie ujrzała wtedy światła dziennego. Peter Hook, czyli basista, wspominał kiedyś moment przełomu, bo oni grali ten numer, czyli Transmission, na koncertach, mimo wszystko, ale grali go coraz szybciej i coraz z większą agresją. No i basista Peter Hook wspominał, gdy kiedyś zespół miał próbę dźwiękową przed jednym z koncertów, no i gdy zaczęli grać Transmission, w klubie miała nagle zapaść cisza, wszyscy tam obecni techniczni, pracownicy obsługi baru przestali rozmawiać, odłożyli sprzęt i zaczęli się gapić na zespół. No i wtedy muzycy zrozumieli, że o to właśnie chodzi, że tak to powinno brzmieć, gdy będą przystępować już do finalnego nagrania na nowo piosenki Transmission. No i tak zrobili. Był 7 dzień października roku 79, gdy ich debiutancki singiel ukazywał się na małej winylowej płycie.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Powoli się wypełnia ta lista gości, którą szykujemy na nasze urodziny, które, przypomnę, 22 października, a więc za nieco ponad 2 tygodnie w warszawskim klubie Progresja. Zdaje się, że aspiruje do miana bycia zaproszonym pan Dawid. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Pan Dawid, to ma z tego roku nie tyle wspomnienia muzyczne, co górskie, ale postanowiłem jako wielki fan gór, miłośnik wszelkiego rodzaju szczytowania, zadzwonić do pana Dawida, który pisze, że w tym roku był w Bułgarii, no i nie był w Złotych Piaskach, nie kąpał się w okolicach, nie wiem, miejscowości Warna albo Burgasz, tylko postanowił połazić po kamlotach. Dzień dobry, proszę opowiedzieć, gdzie pan był i co pan robił i jak poszło?
2: Witam serdecznie. Tak jak prowadzący wspomniał, z rodziną postanowiliśmy, mimo pałów, zwiedzić kawałek górskich tras. No i syn był, można powiedzieć, inicjatorem całej tej wyprawy. Oczywiście Tatry przed nami, rysy niezdobyte, no ale zaczęliśmy od takiej małej górki, która nazywa się Musała. To ponad 2900 metrów, no jest to najwyższy szczyt w Bułgarii.
1: Zdecydowanie
2: rodzinna
1: tak.
2: Wyprawa, rodzinne zdobycie szczytu.
1: Piękne tak, pasmo górskie, które nazywa się Riła, dodam od siebie.
2: Dokładnie.
1: I mam tylko takie jedno pytanie, bo oczywiście góra wysoka, jest co robić, jest gdzie się wdrapywać, ale tak z ręką na sercu. Była gondolka do Jastrzębec, czy bez gondolki od dołu Zborowca?
2: Była gondolka Zborowca, ale mimo wszystko jest kawałeczek podejścia i całość trasy. Najbardziej stresującym był elementem to, że przystanki, odpoczywanie i powrót z gondolki, jeśli ktoś o 17 nie wróci na miejsce, to tam po prostu zostanie.
1: No tak, to prawda. Kawałeczek jest potem do zejścia na dół.
2: No, plus 10 godzin.
1: Gratuluję bardzo, bardzo, Dawidzie, tej wspaniałej wycieczki, bo tam jest naprawdę rzeczywiście przepięknie. Jeszcze obok jest Pirin, bardziej dzikie góry, prawie tak samo wysokie. No jest gdzie dreptać po tej Bułgarii. Wracasz tam jeszcze kiedyś, czy to była jednorazowa
2: przygoda? Na pewno. Tak w skrócie jeszcze robiliśmy i Bułgarię, i Rumunię. Rumunia tam trzeci co do wysokości, czy Omuł, też podjazd gondolką, ale widoki, przejścia, trawersy, granie, troszkę przepaści. No, robi wrażenie. Jeśli ktoś nie był i tylko ma na myśli Tatry, Rysy, no to zapraszam serdecznie i polecam.
1: To był Dawid, który będzie jakby co dla państwa mógł być dostępny na naszych urodzinach i może wtedy opowiesz innym, jak było. Gratuluję, zapraszam na nasze 22 urodziny.
0: Rocktoberfest 2026.
1: A jakby ktoś jeszcze chciał, przypominam, rocktoberfest.sk.rock.pl. Wciąż można się zapisać na nasze urodziny.
0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
0: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.
10: Eska Rock. Radar.
11: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zespół Typo Negative doświadcza dziś niezwykłego renesansu popularności. Mimo że formacja zakończyła swoją działalność 16 lat temu po tragicznej śmierci lidera Petera Steela, ich muzyka podbija serca młodego pokolenia. Na ten temat wypowiedział się ostatnio gitarzysta, który sam jest w dużym szoku. Skąd ta popularność? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
10: Skrock Radar.
12: Hi, I'm Hozier.
13: Hey, this is Jake.
14: And Josh from Greta Van Fleet.
15: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

artysta Nickelback w S Rock. Ostatnia dziś kultowa historia, równiutego sprzed 50 lat, gdy John Lennon 7 października roku 1976 wygrywał 5-letnią batalię o zieloną kartę. Był już wtedy muzyk The Beatles. Po wyjściu z budynku służby imigracyjnej i naturalizacyjnej miał powiedzieć do otaczającego go tłumu fanów i dziennikarzy: świetnie jest tu znowu być legalnie. Będę o tym opowiadał moim dzieciom. Teraz wreszcie mogę wyjechać, spotkać się z moją rodziną w Japonii i gdziekolwiek tylko zechcę. I jeszcze raz dziękuję Yoko. Zawsze uważałem, mówił Lennon, że za każdym idiotą stoi wspaniała kobieta. Na pytanie, dlaczego wciąż chce tam mieszkać, John odpowiadał: gdybym urodził się 2000 lat temu, zapewne chciałbym mieszkać w Rzymie. Nowy Jork jest dzisiejszym Rzymem. A teraz idę do domu, robię sobie herbatę i szukam jakichś katalogów z wycieczkami. Ale zanim dotarli do domu, John z Yoko pierwszy raz od dawna złamali swoją bezcukrową dietę i kupili lody czekoladowe w lodziarni w dzielnicy Upper East Side.

ale w koło jest wesoło zespołu Perfect. Obiecuję, że będzie wesoło na naszych urodzinach 22 października w warszawskim klubie Progresja. Więc jeśli ktoś chce być częścią tej wesołości, tego wesołego tłumu, to zapraszam. roktoberfest.skrok.pl. Jest specjalny formularz do wypełnienia, gdzie trzeba zostawić swoje dane. Polecam, nawet jeśli ktoś to zrobił 2-3 tygodnie temu, zrobić to ponownie, bo lubimy czasem zaglądać do tych najnowszych zgłoszeń, a te stare czasem są przysypane tymi nowymi. No to proszę pisać śmiało swoje rokowe

0: przygody, a potem my do Państwa będziemy oddzwaniać. I ja zrobię to już jutro, bo teraz właśnie kończę spotkanie z Państwem. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Reklama. Nowym celem Rosjan było m.in. ukraińskie miasto Pryłuk na północnym wschodzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Posłanki i posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Potężna kara od UOKiK-u dla spółki Nasz Prąd.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja ratunkowa na Ukrainie po rosyjskim zmasowanym ostrzale. Wiadomo już o 15 ofiarach i ponad 60 rannych w całym kraju. Celem było m.in. miasto Pryłuk na północnym wschodzie. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała troje dzieci. Jak informują lokalne władze, w bloki mieszkalne uderzyło co najmniej 6 rakiet. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Do siebie po ataku dochodzi także ukraińska policja. Stolica, gdzie zginęły 2 osoby. To było straszne. Już żegnałem się z życiem, mówi nam ranny mieszkaniec Kijowa. Tak puknęło, że od razu mnie ogłuszyło. W zasadzie niczego nie zrozumiałem. Potem zacząłem się dusić od dymu. Wyczołgałem się. Już wszystko dookoła płonęło. Władimir Zełenski napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Rosyjski przywódca, przypomnę, kończy dziś 74 lata.
9: To jest raport.
8: Pełna zgoda przy Wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne, ale zaznaczają, że na tym nie koniec.
10: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko nosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
11: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
12: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
13: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
8: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro, potem trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany ostatnio były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Takie informacje przekazał tygodnik Der Spiegel.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
8: Zmieni się doktryna państwa. W planach jest publiczne informowanie, które firmy nie dbają o cyberbezpieczeństwo. Poinformował dziś wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaniedbania cyberbezpieczeństwa mogą kosztować ludzkie życie, dodał minister energii Miłosz Motyka podczas Cyber 24 Days. Prezes UOKiK-u ukarał na ponad 21 milionów złotych spółkę Nasz Prąd, m.in. za zmianę mocy pompy ciepła, wysokie kary za nieprzygotowanie budynku do ocieplania czy możliwość naliczania dodatkowych kosztów. Rada Nadzorcza Nestbanku powierzyła Januszowi Mieloszykowi kierowanie pracami zarządu. Mieloszyk jest związany z Nestbankiem od 2019. Wcześniej pracował m.in. w mBanku w Polsce, w Czechach i na Słowacji, Banku Millennium w Polsce i Portugalii, a także PKO BP.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
8: Środa bez większych opadów i lokalnie sporo słońca. Mieszkańców rejonów podgórskich czeka dodatkowo dość silny i porywisty wiatr. Ile będzie stopni? Na termometrach maksymalnie od 17 na wybrzeżu, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
0: No i mamy już 4 minuty po 12:00. To środowe popołudnie 7 października w kalendarzu. No i te 3 kolejne godziny tego dnia, tej środy, spędzimy razem. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15:00 zapraszam na nasze spotkanie. The Animals, Kult, polecają się na początek tej godziny, ale na sam początek In Excess i Need You Tonight.

Heart-Shaped Box. To była Nirvana w Ester Rock. I jak się Państwo miewają w to środowe popołudnie? Ot takie zaczepne pytanie na start. Tylko proszę nie cytować Nirwany odpowiadając. Never mind. Nieważne. Ważne. Państwa dobrostan przy radiu to nasz priorytet. Ja o ten zadbam do 15:00, między innymi wręczając Państwu zaproszenia na nasze urodziny. Trwa Rocktoberfest 2026. Świętujemy 22 lata Eski Rock. No a wspólnie chcemy się bawić z Państwem 22 października w progresji. Chłopaki z Happy Sedu obiecali, że wpadną zagrać dla nas. Eskarok.pl się poleca, tam czekamy na opisy Państwa rokowych przeżyć ostatnich miesięcy. Można do tych celów także wykorzystać naszego eskarokowego Messengera, który poleca się też w każdej sprawie cierpiącej bądź niecierpiącej zwłoki. No dobra, to ja czekam na znaki sygnału od Państwa. To tak jeszcze a propos tego dobrostanu. Warto czasami powiedzieć sobie samemu bądź samej coś miłego. Namawiam do tego. Na przykład lubię się. I taki tytuł nosi ten utwór. To jest Lux Torpeda.

0: To była Meredith Brooks i Bitch w ST Rock. Nasz posędzer, jak powiedziałem, do Państwa dyspozycji. Pan Paweł się odezwał. Jak forma, Panie Pawle?
1: Cześć, miewam się dobrze. 20 stopni. Na dworzu pracować można.
0: Pięknie.
1: Jest tylko jeden problem.
0: Ach, jaki, Panie Pawle?
1: Bo mam bilety od Was na ten koncert urodzinowy i nie mogę znaleźć drugiej połówki. Może pomożecie mi w tym? Może jakaś koleżanka, która słucha radia, chciałaby się tam wybrać, a nie ma zaproszenia.
0: No dobra, to ja już myślałem, że nie ma pan drugiej połówki biletu, że pies zeżarł czy coś, ale to nie o to, jak się okazuje. No tak, tego typu usług nie świadczymy, ale panie Pawle, tak sobie myślę, jak teraz apel poszedł w świat, to jestem pewien, że za chwilę to już będzie nieaktualne. No w końcu zaproszenie na Rocktoberfest to najlepszy wabik. Na doskonałe plus jeden, że tak to ujmę. O, i tego się będziemy trzymać. Także powodzenia. 25 minut pozostaje do 13. To jest SK Rock. Chwila przerwy, pani Jefferson Airplane.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.
9: Hey, this is Rob Zombie.
10: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
11: Hey, this is Barry.
12: Brad.
13: Neil.
14: And Matt from

To był Tilt w SC Rock i mówię ci, że... Proszę Państwa, tak przeglądając Państwa wpisy na skrock.pl w sprawie tych rockowych przeżyć ostatniego roku, no to bardzo często opisują Państwo te najlepsze koncerty, w których uczestniczyli w ostatnim roku właśnie. No a wśród tych koncertów jest jeden, który przewija się niezwykle często. Mowa oczywiście o występie zespołu, który za chwilę pojawi się w SC Rock. I ja byłem na jednym z tych dwóch koncertów, które panowie dali w lipcu na PGE Narodowym. Przypominam, Państwo opisują te rokowe przeżycia na skrock.pl, jeżeli chcielibyście otrzymać od nas zaproszenia na nasze 22 urodziny, bo te najciekawsze wypowiedzi nagradzamy właśnie zaproszeniami. Odsyłam do strony w takim razie. A już teraz System of a Down i Chop Suey w SC Rock.

0: Deep Purple i Perfect Strangers w Esterok. No to jest jeden z tych utworów, bez którego nie wyobrażam sobie tego jutrzejszego koncertu Deep Purple w naszym kraju. Panowie zagrają w Łodzi, promować będą swój najnowszy album Splet, na temat którego miałem okazję z nimi nawet porozmawiać przed wakacjami. To jeszcze dodam, cała ta rozmowa poleca się na naszym eskarokowym YouTubie. To jeszcze takie małe adrem pana Pawła, który poszukuje tak zwanej drugiej połówki na Rocktoberfest. Pan Marcin.
1: Dzień dobry. Chciałem przekazać panu Pawłowi, że moja druga połówka akurat nie może jechać, a ja nie mam jeszcze biletu, więc ja mogę być pana drugą połówką na tę imprezę. Pozdrawiam.
0: No jest to jakieś rozwiązanie. Nie powiem, co Paweł na to. 13 za chwilę. Lada moment, najnowszy raport Westerok.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
3: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego skrockowego samochodu, który to nie ma hamulców.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.

0: Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama. Co najmniej 7 osób zostało rannych i trafiło do szpitala. 19-letniego napastnika zatrzymała policja. To po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych.
3: SK Rock. Raport.
2: 13 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Od tego zaczynamy. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Kuba, co ustaliłeś?
4: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
5: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
4: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
5: Tak, to jest uczeń tej placówki.
4: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
6: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
4: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
3: To jest raport.
2: Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę, ale decyzja należy do kogo innego. Mówi nam wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemerlinga miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem, także dla ośrodka NATO. Szef MON-u wymienił Bydgoszcz, przypomnę, jako jedno z miast, gdzie taka baza, amerykańska baza wojskowa, mogłaby powstać. Na liście są też jednak Poznań i Wrocław. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
7: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
8: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
7: Mówi Piotr Hemerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
9: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
7: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
2: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju i pomieścić około 5000 żołnierzy. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w sprawie bazy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tymczasem Unia Europejska szykuje się na czarny scenariusz zmasowanych ataków hybrydowych ze strony Rosji, które mogłyby skutkować ofiarami śmiertelnymi. Politico informuje, że państwa członkowskie od kilku dni prowadzą poufne, intensywne rozmowy na ten temat.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: I jeszcze Nobel za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Conga i japoński naukowiec Kenzo Soai zostali właśnie laureatami Nagrody Nobla z chemii.
10: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
2: Tłumaczy nam profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
0: Pogoda.
2: Środa bez większych opadów i lokalnie sporo słońca. Mieszkańców rejonów podgórskich czeka dodatkowo dość silny, porywisty wiatr. Może być miejscami naprawdę nieprzyjemny. Ile będzie stopni? Już mówię, od 17 stopni na wybrzeżu, przez 20 na Mazowszu, do 23 gdzieś na Podkarpaciu.
11: No, my już mamy 4 minuty po 13, środa, 7 października, niezmiennie w kalendarzu. O, pan Piotr jeszcze widzę, że coś chciał. Panie Piotrze?
12: No siema, w sprawie tego Oktoberfestu, nie?
11: A, okej, okay, dobra. To proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Do tematu wrócimy już niebawem. A ja się kłaniam w drugiej słonie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, polecam się do 15. Sex on Fire. Od tego rozpoczynamy tę godzinę. Kings of Leon za chwilę.

0: Rocktoberfest 2026.
1: 22 października świętujemy w warszawskiej progresji 22 lata Eski Rock. Tyle nam stuknie już niedługo, a przy telefonie jest Piotrek. Dzień dobry, cześć, witaj.
2: Cześć, cześć.
1: No i Piotrek chciałby się bawić razem z nami i z nami świętować nasze urodziny. No to świetnie się składa, bo ja mam akurat dwa wolne zaproszenia, Piotrek. Chętnie bym ci je przekazał. No ale wcześniej to chciałbym usłyszeć tę twoją rockową historię albo ten twój rock'n'rollowy powód do dumy, która cię rozpierała niedawno.
2: Tak, tak. To nie do końca jest rock'n'rollowa historia, bardziej właśnie rock'n'rollowa duma. No parę dni temu córka moja 3-letnia do mnie przychodzi i męczy mnie, żeby mi włączył piosenkę o koniu. O koniu, ona chce o koniu. No i zastanawiałem się, szukałem w pamięci, no ale żadnej tej piosenki takiej dla dzieci o koniu nie mogłem znaleźć. No i tak mówiła, dla żartu włączyłem Nocnego Kochanka, akurat ten koń dobyłem rycerzu. I okazało się, że to chodziło o to od samego początku, bo po prostu dumny tak byłem, że ciężko to opisać. No i od tamtej pory codziennie wracam z pracy, 17.30 siadamy i razem przesłuchujemy i ulubione piosenki Nocnego Kochanka i ogólnie rocka. No po prostu to bardziej dumny chyba ojciec nie może być.
1: Czyli twórczość Nocnego Kochanka jest taka, powiedziałbym, wielowymiarowa po prostu. Słuchaj, wiem co czujesz, domyślam się co czujesz, bo mnie też kiedyś duma rozpierała, kiedy moja córka parę lat temu no, zasłuchiwała się w jednym z kawałków zespołu System of a Down i przy nim szalała non-stop niemalże. No trochę się zmieniły te preferencje muzyczne po latach, ale wszystko jest oczywiście pod kontrolą i w normie. Piotrek, słuchaj, to
2: najważniejsze.
1: Powiem tak, możesz już organizować sobie opiekę dla córki na 22 października, bo mam dla ciebie zaproszenie na nasze urodziny. To jest podwójne zaproszenie oczywiście, więc bierzesz ze sobą jeszcze osobę towarzyszącą, nie inaczej.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Piotrze.
2: Bardzo się cieszę i do zobaczenia. Tak?
1: Do zobaczenia. Widzimy się 22 października. Szykuj się na niezłą imprezę. Trzymaj się, pozdrowienia. Hej.
2: Super, dzięki, pozdrawiam. Hej.
1: A teraz Babylon Zoo i Spaceman Westrock. Rock.

0: kiedyś Manam, trochę później Golden Life. No właśnie, to jest jeden z takich utworów, które mają taką aurę melancholii i refleksji. No i dzięki temu przetrwał tyle lat i wciąż chcemy do niego powracać. Czy to w wersji Manamu, czy Golden Life, jak to miało miejsce przed chwilą. Oprócz błękitnego nieba. To już za nami Westerok. Za 25 minut będzie 14, chwila przerwy, po niej Radar, a jeszcze w tej godzinie między innymi Creed na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korat, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Phil Root co prawda nie koncertował u boku AC/DC w ostatnich dwóch latach, ale pozostaje pełnoprawnym, stałym członkiem zespołu. Nie jest tajemnicą, że perkusista nie brał udziału w Power Up World Tour ze względu na swoje problemy prawne. Okazuje się, że w czasie, gdy seria występów zbliża się ku końcowi, Root ponownie trafił do sali sądowej. Za co tym razem? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był Creed i Higher w ST Rock. No a w tej godzinie rozdałem kolejne zaproszenia na nasze 22 urodziny, które odbędą się w Progresji w Warszawie. Trwa Rocktoberfest 2026, no i przez cały miesiąc świętujemy urodziny Eski Rock. No to teraz mała powtórka z ubiegłego roku, bo w Progresji gościliśmy Pijamę Porno, która zagrała dla nas i dla naszych słuchaczy z okazji 21 wtedy urodzin. W tym roku, przypomnę, jeszcze będzie to Happy Set. No i Grabasz z Pijamą Porno teraz w ST Rock. Twoja generacja.

0: Eagles w Esterogi Hotel California, no i taka ikona amerykańskiego rocka, która zamyka tę kolejną godzinę naszego środowego spotkania. I mogę już teraz Państwu powiedzieć, że od utworu z tej samej kategorii zaczniemy następną godzinę. Co to będzie? No już za chwilę się Państwo tego dowiedzą. Wcześniej, punktualnie o 14:00 zapraszamy na najnowszy raport w Esterok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kądzie to robimy seks?
3: Dawaj.
2: 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia w skali od 1 do 10 na 5,5.
3: Wow.
2: A co czwarta Polka ocenia na 1. A Kądzie, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
3: Trudno ocenić coś, czego nie ma.
2: Ale wiecie, co mnie wkurza najbardziej, jak jest zimno? Ilość energii, jaka idzie rano na to, żeby się ubrać. Ciepłe skarpety, podkoszulek, potem sweter, potem coś jeszcze, tak, płaszcz, czapka, rękawiczki. Dopiero człowiek wychodzi, to jest koszmar.
3: Ja po prostu śpię w kalesonach, rano mam łatwiej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

0: 19-latek ranił nożem 8 osób w szkole w Ostrołęce. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu w Bydgoszczy. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Ostrołęka w szoku po ataku w szkole. Od tego zaczynamy. 19-latek, przypomnę, ranił nożem 8 osób. Zabrano je wszystkie do szpitali. Napastnik szybko został złapany. Jest ranny. Próbował targnąć się na życie.
2: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
3: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
2: Tak, to jest uczeń tej placówki.
0: Mówi nam Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie i pracownicy zespołu szkół zawodowych nr 4 w tym mieście. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół w mieście nie wpuszczać osób postronnych, a samą zawodówkę, w której doszło do ataku, zamknięto. W ostrołęckim magistracie trwa teraz pilnie zwołany sztab kryzysowy.
1: To jest raport.
0: Groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu miejskiego autobusu. Konkretnie chodzi o linię 77 z osobówką na ulicy Kruszyńskiej. Kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jedącym autobusem.
4: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Natomiast na miejscu trwają badania 2 pasażerek, które również podróżowały autobusem.
0: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Ulica może być jeszcze nieprzejezdna przez kilka godzin.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów pod wnioskiem referendalnym.
5: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności, zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
6: Proszę, nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest 2 czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
7: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
8: Referendum jest dobrym pomysłem.
9: Nie. Takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
10: Dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
0: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz nie uznał za ważne 1700 głosów.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: SK Rock Biznes.
0: Światowa gospodarka jest zagrożona przez utrzymujące się wysokie ceny energii, rekordowy dług publiczny oraz ryzyko związane z boomem inwestycyjnym w dziedzinie sztucznej inteligencji, ostrzegła dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgieva. Na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power zainstalowano już wszystkie 76 turbin. Poinformowali dziś przedstawiciele inwestorów Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Farma zacznie pracować z pełną mocą do końca tego roku. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 7,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą niższe niż obecnie.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: Pogoda.
0: Bez większych opadów i lokalnie sporo słońca dziś przy środzie. Mieszkańców rejonów podgórskich czeka dodatkowo dość silny, porwisty wiatr. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na wybrzeżu, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
13: Zdaje się, że coś wspominałem parę minut temu o tych ikonach amerykańskiego rocka. No właśnie, od jednej z nich rozpoczynamy tę kolejną godzinę środowego popołudnia, czyli Wolność, Harley i Rock'n'Roll. Krótko mówiąc, Steppenwolf, Born to be Wild. Te dźwięki już za chwilę Państwu usłyszą w SC Rock. A póki co 4 minuty po 14. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Państwu Michał Cieślik. No i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.

0: Did It, kiedyś Michael Jackson. No i fantastyczna solówka Eddie'ego Van Halena w tym właśnie utworze. Solówka gitarowa, oczywiście. To był początek lat 80. Na własną wersję Fall Out Boy i John Mayer nagrali już w XXI wieku. Beat It to za nami w SC Rock. Tak, panie Konradzie?
1: Siema, zgłoszenie do Rocktoberfestu.
0: A no chyba, że tak. Bardzo proszę.
2: Rocktoberfest 2026.
0: No dobra, to co tam się wydarzyło, panie Konradzie, o czym chciałby nam pan opowiedzieć? Zamieniamy się w słuch.
1: Musieliśmy kupić kagańczyk dla naszego psa. Pojechaliśmy do sklepu zoologicznego, dość dużego. Chłopak, który usłyszał, że chcemy kagańczyk dla pieska, wyglądał, jakby go zatrudnili z pół godziny wcześniej. W związku z czym przyszła szefowa wszystkich szefów działów kagańców w tym dużym sklepie zoologicznym. I generalnie zapytała się mnie dość głośno na cały sklep, czy dla pana ten kaganiec. A ja na nią tak patrzę i odpowiedziałem, nie, dla pieska. Śmiechom nie było końca do dzisiaj.
0: No, z pana to niezły jajcarz, słyszałeś, chciałoby się dodać, niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu. Ale takich ludzi nam trzeba. No nie wiem, każdy tak mówi, że kagańczyk dla pieska, a potem to wiadomo, w różnych miejscach i okolicznościach ten ląduje. Jak się domyślam, pan Konrad chciałby wylądować z kolei w progresji na naszych urodzinach.
1: Z ogromną przyjemnością usłyszymy z dziewczyną Happy Sad, damy radę i pytanie do was, czy damy radę z wejściówkami na 22. Pozdrawiam, miłego ranka, popołudnia, wieczoru.
0: No damy radę i damy dwa zaproszenia na nasze urodziny. Panie Konradzie, te zaproszenia wędrują oczywiście do pana, więc widzimy się 22 października w progresji. Dobrej zabawy już teraz życzę.
2: Rocktoberfest 2026.
0: Teraz 23 minuty po godzinie 14. Jeżeli ktoś chciałby sobie dać szansę na te zaproszenia, to ja zapraszam na skrock.pl, ewentualnie do naszego Messengera. Czekamy na głosówki w tej sprawie.

0: To była Nirvana, Westrock i Lithium na 23 minuty przed 15. No tak, jeżeli chodzi o moją pulę zaproszeń na Rocktoberfest przewidzianą na dzisiaj, no to wszystko mi się już rozeszło, ale to nie koniec tych przyjemności tego popołudnia po 15 u Dawida, także do zdobycia wejściówki na nasze urodziny na 22 października. Jak dobrze mi się wydaje, to już za 2 tygodnie i 1 dzień, bo to będzie czwartek w progresji, będziemy świętować nasze urodziny. Także warto już zawczasu postarać się o te zaproszenia, żeby potem nie mówić na ostatnią chwilę, że nie mam, chciałabym iść i tak dalej, i tak dalej. Także polecam serdecznie po 15 kolejna szansa na przyjęcie tych właśnie zaproszeń. A jeszcze w tej godzinie muzycznie na naszej antenie, między innymi R.E.M.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

To był rezerwant w Esterok, no i zaopiekuj się mną i dźwięki, które można powiedzieć opiekują się nami już od 40 lat, bo to utwór z 86 roku. Rok później znalazł się na płycie Serce rezerwatu. To skoro już sobie tak wędrujemy po tej osi czasu, no to zatrzymamy się jeszcze przez chwilę w 87 roku, bo właśnie wtedy ukazała się piąta płyta zespołu R.E.M. z tym oto wielkim hitem na trackliście. The One I Love. R.E.M. przed nami.

0: był Adam Smith w Esterogi I Don't Want Some Mess of Thing. No i tak nie wiedzieć, kiedy zrobiło nam się takie w pół do weekendu, bo to już środa, popołudnie dosyć zaawansowane. W związku z czym za chwilę przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na środową kolumnę Zygmunta. Dobrej dalszej części popołudnia życzę i pięknie dziękuję za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Michał Cieślik, zmykam póki co. Jutro słyszymy się o tej samej porze, czyli chwilę po 12:00. Zaczniemy. A za chwilę na naszej antenie najnowszy raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Estero gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Estero. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Escrow.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00. Escrow.
7: W Escrow.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Escrow.
7: Konrad Olszewski. Zapraszam.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Reklama. Słuchacie Eskirok.
10: Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy.
11: Eskirok. Raport.
10: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Kubo, w jakim stanie

0: są pozostali ranni.
1: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale z informacji, które posiadam od zastępcy dyrektora, dwie osoby już opuściły szpital.
1: Ranni to uczniowie, pracownicy i dwie osoby postronne, które akurat znalazły się w okolicy szkoły. Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. To 19-letni uczeń ostrołęckiej zawodówki numer 4.
2: Sprawca 25 minut został zatrzymany.
1: Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
0: W Ostrołęce trwa właśnie sztab kryzysowy z udziałem wojewody. Szkoły mają odgórne polecenie niewpuszczanie na teren osób postronnych.
3: To jest raport.
0: Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał, przypomnę, zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy, złożył za to obszerne wyjaśnienia. Kolejny poważny wypadek w Tatrach teraz. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszył także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Aktualnie warunki są tam skrajnie trudne.
4: Te warunki to są warunki gorsze niż będą w zimie, kiedy będzie już dużo śniegu. To jest wszystko w tej chwili przeplatanka bardzo twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po skałach, po śniegu, bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
0: Ostrzegał Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Operacja neutralizacji wojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona pełnym sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
0: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
3: Słuchacie raportu.
0: I jeszcze niedźwiedź czarny na koniec, który zawitał na patio restauracji w Poco Pines w Pensylwanii w USA, co uchwyciły kamery bezpieczeństwa. Lokal poinformował o niespodziewanej wizycie w swoich mediach społecznościowych. Zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód w lokalu. Kamery sfilmowały, jak obwąchiwało parę miejsc, usiadło kilka razy i omiatało lokal refleksyjnym spojrzeniem, a potem wyszło i zaczęło sobie jak gdyby nigdy nic grzebać w śmietniku. Wizyta niedźwiedzia odbiła się szerokim echem w sieci i przyciągnęła uwagę nie tylko stałych klientów, ale także ludzi spoza Pensylwanii. Aby upamiętnić wizytę zwierzęcia, restauracja stworzyła nową, tymczasową pozycję w menu. To naleśniki o kształcie niedźwiedziego pyska.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
0: Swoją drogą, ciekawe, czy są serwowane klientom w śmietniku. Skoro niedźwiedź wybrał śmietnik, a nie restaurację, no cóż.
8: Ja się zachowuję podobnie. To może kamery sfilmowały, jak zwierzę obwąchiwało parę miejsc, tak. Usiadło kilka razy i co?
0: Omiatało lokal refleksyjnym spojrzeniem. No przecież niedźwiedź to bestia inteligentna.
8: Ja się identycznie zachowuję w drogich restauracjach, a potem wychodzę i grzebię w śmietniku, także... Jak państwo słyszą, pogoda ducha nas nie opuszcza i pogoda za oknem dokładnie taka sama.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, środowe wydanie i Poklękowski raportuje.
0: Omiatam państwa refleksyjnym spojrzeniem.
10: I jest zdecydowanie za miło. Ja jestem Zygmunt i pan Tomasz wczoraj mówił, że ostatnio bywa jakoś tak słodko pierdząco, więc gdyby ktoś z państwa chciał nas obrazić, to bardzo chętnie.
0: Czekam.
10: Messenger, telefon, zapraszamy. SK Rock. Tu Poklękowski i Zygmunt. A wy gdzie?

0: Jabadabadum!
1: Delemonheads i czuję, że już jesteśmy rozpędzeni. A za chwilę w kolumnie Zygmunta na antenie Polskiego Radia SK Rock utwór nagrany przez Youngblooda i Billy'ego ze Smashing Pumpkins i zastanawiałem się, jak Państwa w ten utwór wprowadzić, jak go odnieść do otaczającej nas rzeczywistości i trochę pogrzebałem i proszę tylko posłuchać. Billy Corgan ze Smashing Pumpkins jest sporo starszy od Youngblooda i to on pierwszy zwrócił na niego uwagę. Zachwycił się jego osobą. Spotykali się gdzieś za kulisami, ale tak naprawdę poznali się dopiero podczas wspólnego podcastu. Poznali się podczas podcastu.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę. No, no.
4: Ja wiem, jaka to jest piosenka.
1: Panie i panowie, to piosenka Zombie.
4: Jest bardzo dobra.

0: Mundo Segmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: przestań gadać, zacznij działać. Znaczy super, pan śpiewa i w ogóle dziewczyna pewnie jest szczęśliwa. No ale są różne języki miłości. Jest to oczywiście język afirmatywny. Tak, można powiedzieć, jesteś super, ale jest też język czynów. I do takich czynów gorąco państwa zachęcam dzisiaj. Chłopie, zrób jej przyjemność. I to nie muszą być wielkie rzeczy, to może być wspólny spacer. A to jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni, tak ciepły dzień tej jesieni, więc proszę korzystać. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina. Esse Rock.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
3: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esse Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze walczą o życie trzylatka, który wczoraj późnym popołudniem wypadł z okna na czwartym piętrze w Rydułtowach w województwie śląskim. Stan chłopczyka jest ciężki, ale już stabilny. Rośnie liczba ofiar ataku Rosji na miasto Pryłuki na północy Ukrainy. Zginęło tam 13 osób, w tym 4 dzieci, a rannych zostało 50, w tym 7 dzieci. Takie informacje przekazuje ukraińska prokuratura. Poszukiwanie ludzi, którzy mogą być jeszcze uwięzieni pod gruzami 5-piętrowego bloku, trwają.
5: To jest raport.
6: Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ordynacji podatkowej, które mają ograniczyć formalności i dać podatnikom większą ochronę w kontaktach z fiskusem. Zmiana ma m.in. ograniczyć sytuacje, w których koszty i czas działania administracji są niewspółmierne do wysokości zaległości.
5: Eska Rock Sport.
6: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja, przypomnę, wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. Trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP, Jannik Sinner, przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Joan Osborne. Except for the Pope, maybe. One of Us, muzyczne wspomnienie 95 roku. A jakie są wasze wspomnienia z tego roku? Za najbardziej rock'n'rollowe rozdajemy zaproszenia.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 urodziny Eski Rock, 22 października w Progresji. Zagrają Happy Set, 4 szmery. Oni na scenie, państwo na imprezie, a zadzwoniłem do Julii, którą witam. Dzień dobry, Julia.
2: Hejka.
0: Cześć, Jula. Pytamy o rock'n'rollowe przeżycia i z tego, co napisałaś, planujesz kupić perkusję dla kogo?
2: Dla młodszego brata. W styczniu będzie miał 18 urodziny.
0: Napisałaś, że twój malutki braciszek Maciek, który jest 8 lat młodszy, zawsze będzie taki uroczy, że będzie twoim małym braciszkiem, że on jest taki fajny, że zawsze taki będzie. On jest coraz większy i zaraz 18 i się zmienia i się buntuje. I pytanie brzmi, co twój brat ma wspólnego z debilem?
2: Aha, tak właściwie cała rodzina, powiedziałam, ma coś wspólnego, z takiego względu, że nasz tata był wielkim, wielkim fanem polskiego rocka zawsze. Jak ja byłam mała, to bardzo dużo mi grał piosenek właśnie zespołu Debil, zwłaszcza tą piosenką Wiśle i O toalecie. No i tak bym powiedziała, że zostało i przy młodszym bracie. Podobało mu się.
0: No właśnie, bo napisałaś, że kiedy twój brat zaczął dorastać, to wasze drogi zaczęły się trochę rozjeżdżać i uznałaś, że musisz wykombinować jakiś sposób, żebyście mogli razem spędzać czas. Kupiłaś mu taki zestaw perkusji elektrycznej, ty wyjęłaś swoją gitarę i zaczęliście grać te utwory. Zespół Debil, tak spędziliście pierwszego dnia prawie 8 godzin, śmiejąc się, grając i śpiewając, czyli co, znaleźliście jakąś taką wspólną przestrzeń, która znów was połączyła.
2: No tak, tak właściwie to ja znalazłam. Musiałam coś wykombinować, żeby ten już duży chłopak chciał ze mną jakiś czas spędzać, nie?
0: Julka, napisałaś pięknie na koniec. Ta sytuacja uświadomiła mi, że rock and roll to nie tylko coś mocnego i agresywnego, ale też szczęście z życia, pełnia energii i zaangażowanie w coś, co jest dla nas ważne. Bardzo ci dziękuję za to przypomnienie i za to przypomnienie daję ci podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Party 2026.
2: Wow, mega. Pięknie dziękuję. Już się nie mogę doczekać.
0: Spadniesz z bratem?
2: No właśnie chciałam zapytać, czy od 17 roku życia wpuszczacie, czy musi jeszcze...
0: Odpowiadam, Julka poczekać. Przyjdzie z bratem.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: gdybym cię zapytał? Kuba, a gdybym cię zapytał, co wybierasz? Co wybierasz? Urodziny na scenie czy przed sceną? Co wybierasz? Cofam pytanie i ogłaszam, że Kuba Kawalec z Happy Set będą na scenie, a my będziemy się bawić przed sceną 22. urodziny Eski Rock. Zapraszamy was bardzo gorąco na nasze urodziny. Proszę się zgłaszać po zaproszenia na stronie roktober.eskarock.pl. A w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Roktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugie. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Roktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Coraz więcej wiemy o ataku nożownika w Ostrołęce. Główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000. Kangur grasuje na wolności w Zdunach pod Łowiczem.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic. 19-latka znała ona tego młodego mężczyznę z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
1: Z informacji przekazanych przez władze miasta, po posiedzeniu sztabu kryzysowego sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wiadomo też, że znajdował się pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz w miejscu dramatycznych wydarzeń działają policyjni i specjaliści. Służby sprawdzają plecak, który znaleźli.

0: znaleziono przed budynkiem szkoły.
1: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak, dlatego ta strefa bezpieczeństwa została poszerzona. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring. Te wszystkie czynności wykonujemy wszystko po to, aby jak najdokładniej wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
0: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Wiadomo, że sprawca również przebywa na oddziale. Jak tylko medycy na to pozwolą, zostanie przesłuchany.
2: To jest raport.
0: Może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, podejrzany przyznał się do winy?
3: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
4: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tak zwany salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
0: Nowa odsłona teraz sporu w kieleckiej medycynie. 76 studentów drugiego roku kierunku lekarskiego stanęło w obronie wykładowców i odpiera zarzuty grupy kolegów. Przypomnę, część studentów zarzuca uczelni błędy w pytaniach i złe przygotowanie do egzaminu z anatomii.
5: Jeśli podsumujemy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, to nie zdało tego egzaminu tylko 23% osób. Jest to taka średnia krajowa. Więc założenie, że jakoby tutaj był totalny przesiew na tym egzaminie z anatomii, jest nieprawidłowe. Sprawa oczywiście jest wyjaśniana przez panią rektor.
0: Mówi Piotr Burda, rzecznik JK w Kielcach. Profesor kierująca zakładem anatomii uczelni przyznała, że dwa pytania egzaminacyjne rzeczywiście zawierały błędy, a zaznaczyła, że zostały one wyłączone z oceny.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Kangur na wolności w Zdunach pod Łowiczem. To na koniec. Zwierzę hasa w najlepsze po okolicy od 2 miesięcy. Jak się okazuje, z jedzeniem większego problemu na razie przynajmniej nie ma.
6: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
7: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
6: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się, kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
8: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
9: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji, skoro uciekł gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
0: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. Tematem kangura na gigancie zajął się Daniel Tekliński.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
12: Środa. Co środa?
13: Wyskoczył jak kangur. Telefon słuchasz, kulturalni bądźmy.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
13: O, proszę, dzień dobry.
0: A to do ciebie, to nie do mnie.
13: Słuchamy pana.
0: Ja nie jestem
14: do roboty.
0: Ha!
14: No, trochę słabo. Pan się wygrzał na tym urlopie, tylko teraz pan wrócił i się pogoda nam psuje. Czyli kto jest winny?
13: Ile się mogę zastanawiać?
14: Wiadomo, Zygmunt. Pozdrawiam.
13: Żebyś mnie bronił jakoś.
0: Dawid był w Zawierciu. Straszne słońce tam było podobno.
13: Ale świetna siatkówka.
0: I wytrzymał.
13: A jak?
0: Środa, mogę teraz?
13: No tak.
0: Moja kolej, dobra, to szybciutko. Środa bez większych opadów i lokalnie sporo słońca. Mieszkańcy rejonów podgórskich, no, może trochę nękać wiatr silny na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu. Przez 20 w Łódzkiem do 23 na Podkarpaciu.
13: Nieźle. Nie jest źle.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kolumna Zygmunta w SCROK.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, Poklękowski raportuje. Ja jestem Zygmunt i jest nas dwóch. A wczoraj dwóch typów wygrało w lotto po 10 milionów. Jak się państwo domyślają, to nie my. Bardzo dobrze, bo pewnie byśmy się dzisiaj nie słyszeli. Zapraszamy. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: może ktoś z Państwa sobie wyświetli film, a tymczasem chciałem Was bardzo serdecznie zabrać do kopalni. No to już.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory, których dawno w kolumnie nie było i gdyby mieli Państwo z tymi wykopanymi dźwiękami jakieś skojarzenia albo wspomnienia, to bardzo proszę o głosówkę, a ode mnie krótka notka zapoznawcza. Artysta ma na imię Andreas, pochodzi ze Szwecji. Jego rodzice byli muzykami jazzowymi, czyli jakby zażartowali jazzmeni, trudno było o zdolność kredytową. No ale zdolności muzyczne pan Andreas po rodzicach odziedziczył, poszedł jednak w stronę muzyki bardziej gitarowej, trochę eksperymentował. Później spadł ze schodów, długo leżał w szpitalu i tam sobie dużo rozmyślał i wymyślił, że pojedzie do Berlina. Pojedzie do Berlina, żeby szukać nowego sensu, inspiracji i z tych inspiracji zrodził się m.in. utwór Glorious. Największy hit Andreasa, złośliwcy powiedzą, że jedyny. Glorious. Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, ja tutaj z opieprzem. Oj, pan, panie Poklękowski, panie Zygmunt, oj, wy.
1: Proszę mi się tu nie czepiać ojca dyrektora.
0: Oj. Pozdrawiam serdecznie.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.

0: A nadgodziny?
1: Nie warto.
0: Nie?
1: Nie liczy się.
0: Nadgodziny.
1: Nie warto. Nie liczy się.
0: Nadmierne poświęcenie.
1: Nie warto.
0: Wypruwanie żył.
1: Nie liczy się.
0: Czyli nie.
1: Nie warto.
0: Rozumiem.
1: Nie liczy się.
0: Dobrego, też miło posłuchać. I kto może, niech wychodzi z roboty, ze szkoły, z uczelni. A gdzie państwo są teraz z nami, można dać znać w głosówce albo telefonicznie. A więcej o tym, co poważne, da znać Michał. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Michael Douglas przyznał, że romansował z Kathleen Turner na planie filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Miłość zakończyła się szczęśliwie, bo romansem, a mogła nieszczęśliwie małżeństwem.
4: Bradley Cooper tymczasem i Gigi Hadid wracają z randki i oślepiają obrączkami. I bardzo dobrze, jesień jest, muszą nosić odblaski.
3: Przede wszystkim rozmawiamy o tym z używaniu energii energetycznej.
4: Słuchajcie, jeśli chodzi o energię energetyczną, to czasami bardzo energetycznie zużywamy jej dużo.
5: Bla, bla, bla i tak dalej. Rano wstaję, włączamy skrok.
3: Na pewno ma pani rację. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja najwięcej tej energii faktycznie zużywam na bla, bla, bla.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarz Dawid K. z Warszawskiego Szpitala Południowego usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Stany Zjednoczone wystosowały do Rosji oficjalne żądanie udzielenia informacji na temat śmierci pracownicy laboratorium, która, według doniesień, nastąpiła w wyniku zarażenia dżumą.
6: To jest raport.
7: Polski rząd przygotował nowe rozwiązanie dla osób, które po rozstaniu znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Program ma pomóc w pokryciu części kosztów związanych z nowym miejscem zamieszkania. Chodzi o nawet 500 euro miesięcznie bez zwrotnej zapomogi. Pierwsze informacje o rozpoczęciu naboru wniosków mają pojawić się już wkrótce. I jeszcze informacja sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej właśnie zdecydowała w sprawie stóp procentowych, no i postanowiła utrzymać je na niezmienionym poziomie.
6: SK Rock Sport.
7: Trudno, co robić? Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje aktualnie 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostaje Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Były czołowy piłkarz reprezentacji, nomen omen Hiszpanii, Pedro Rodriguez, mistrz świata z 2010 roku i mistrz Europy z 2012, poinformował właśnie o zakończeniu kariery. Wiele lat grał w Barcelonie, a jego ostatnim klubem było Lazio Rzym, z którego odszedł po zakończeniu ubiegłego sezonu. I jeszcze Rzeszów, który będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw Polski w 2027 roku, poinformowała Krajowa Federacja. Impreza zostanie zorganizowana na przełomie lipca i sierpnia.
2: To jest kolumna Zygmunta w S-Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Metallica. Zespół, który odbywa właśnie rezydenturę koncertową w Las Vegas i postanowiłem sprawdzić, co robią 22 października i akurat grają w Las Vegas. Oj, oj, oj, czyli na Rocktoberze ich nie będzie. Trudno, no ale może ktoś z Państwa.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22 urodziny Eski Rock. Po zaproszenia na tę imprezę zgłaszają się Państwo na przeróżne sposoby. Możecie dzwonić, możecie słać głosówki albo napisać swoje największe rock'n'rollowe przeżycie tego roku na naszej stronie rocktober.sk.rock.pl i mieliśmy już dzisiaj zgłoszenie z tej strony. To może teraz głosówka z Messengera. Słuchamy.
2: Cześć Dawidzie, Krzysiek z tej strony.
0: Cześć Krzysiu.
2: Ja się czuję dzisiaj pominięty lekko. Zgłosiłem wczoraj chęć uczestnictwa w waszej imprezie, świętowania z wami urodzin i się czuję pominięty. Cisza, nic się nie dzieje. Proszę cię, zmień to. Pozdrawiam.
0: Ale to musimy być uczciwi i postępować zgodnie z zasadami i pan mi musi zdradzić coś rock'n'rollowego, więc może zacznijmy jeszcze raz. Halo, dzień dobry.
2: Cześć Dawid, Krzysiek z Krakowa z tej strony.
0: Cześć Krzysiu.
2: Chciałem zgłosić chęć wyjazdu na Rocktoberfest, na waszą imprezę. Wy macie 22 urodziny, ja we wrześniu miałem 22 rocznicę ślubu. Można by połączyć te dwie imprezy, te dwie okazje, także chętnie bym się zabrał z żoną. No bo jak mi powiesz, że 22 lata z jedną kobietą to nie jest rock'n'roll, to ja nie wiem, co jest.
0: Przepraszam, zastanawiam się, co odpowiedzieć, bo ja też mam żonę. Jeśli zareaguję nieodpowiednio, to będę miał w domu nie tylko rock'n'roll, ale też hardcore, więc...
2: Ale...
0: O! Pan może powie.
2: Połączmy te imprezy i bawmy się razem.
0: O, proszę! Z okazji 22 rocznicy ślubu zapraszam was na 22 urodziny Eski Rock.
2: Pozdrawiam.
0: Do zobaczenia na Rocktoberfest Party.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: pan sobie krzyknie. A gdyby ktoś z Państwa chciał nas obrazić, to też można, halo, halo.
1: No tak słucham Was i słucham, wiesz co, Dawid i wiesz co, Michał, i Boże, no naprawdę, no ale to Boże, aj.
0: Dobrze, dobrze, Krzysztofie Sokołowski.
2: Aha, no. Człowiek z metalu, 21. Dzisiaj, bo dzisiaj środa. Do usłyszenia.
0: No oczywiście będziemy słuchać i będziemy odpowiednio reagować.
1: Naprawdę,
0: Boże!
1: No, ale to...
0: Boże!
1: Boże,
0: stymuj!
1: Boże, no...
0: No, no to, będziemy słuchać, a za chwilę posłuchamy raportu.
1: Aj.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i zaatakował, ranił w sumie 9 osób. Dramatyczne wydarzenia w Ostrołęce. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na A1C, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie wygłoszono dziś mowy końcowe.
1: SK Rock. Raport.
0: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań, ale wciąż nie wiadomo, kiedy będzie można go przesłuchać. To najnowsze informacje o sprawcy ataku na szkołę w szkole w Ostrołęce. 19-latek, przypomnę, przyszedł dziś do szkoły z nożem i zaatakował. Ranił w sumie 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
2: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna. Każdy, który poczuł się dotknięty i zagrożony tą sytuacją, która miała miejsce, będzie mógł z takiej pomocy skorzystać.

0: postaci, to mówimy tu nie tylko o uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
1: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki, był też pod opieką psychologa oraz innych specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy.
2: To jest raport.
1: Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię sprzed 3 lat.
3: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
4: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
3: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
1: W sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, we wrześniu 2023 na autostradzie A1 koło Piotrkowa Sebastian M. uderzył autem w samochód, który wpadł na barierę energochłonną i stanął w płomieniach. Na miejscu zginęła 3-osobowa rodzina, małżeństwo oraz ich 5-letni syn. Według biegłych Sebastian M. pędził z prędkością od 315 do 329 km na godzinę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Za oknami wczesna jesień, a w niektórych sklepach już grudzień i święta. Bombki, choinki, mikołaje pojawiły się na półkach. Głównie w sklepach z dekoracjami, ale nie tylko. Zdaniem ekspertów to świadomy zabieg, bo Boże Narodzenie i ozdoby świąteczne kojarzą się ludziom z pozytywną atmosferą, kiedy mają czas dla siebie i dla rodziny. A to z kolei sprzyja kompulsywnym zakupom i to już nie jest wcale takie śmieszne.
5: Czuć jak co roku.
6: Już sobie mogę rzeczy, które się nie popsują, już po prostu zgromadzić w domu. Znicze.
7: I Mikołaj.
6: Mikołaj, i właśnie co mi czekolady, i właśnie oglądałam. Sama się już oglądam za paczkami, bo robię prezenty dla wnuków, a mam ich 5.
5: Kiedyś to było faktycznie uroczyście, bo się zaczynało w grudniu. A teraz choinki. Kiedyś to była tradycja ubierania choinek dopiero w Wigilię rano, prawda?
1: Mówili mieszkańcy Katowicy w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: No panie kochany, no bombki, choinki, mikołaje.
1: Śnieżynki.
10: No i weź między Mikołaja a Śnieżynkę wciśnij znicz.
1: Ja mógłbym mieć tylko śnieżynki, a nie muszę mieć choinki.
10: Śnieżynka ze zniczem to jest też dobry strój na Halloween.
1: Śnieżynka ze zniczem, powiadasz? No próbuję sobie zwizualizować. No. To też jest ekscytujące.
10: Rozpaliłbyś ten chnot, nie?
1: Och, jeszcze jak.
10: Pan Michał zrobiłby psikusa, a tymczasem pogoda chyba nam robi psikusa.
1: Na starość człowiek ma takie myśli, kochany, że wiesz, po prostu.
10: Proszę pana. Straszny, także się nie musi przebierać na Halloween. Dobrze, o psikusie w pogodzie, panie.
1: O psikusie, tak, środa. Nie robi nam większych psikusów, bez większych opadów dzisiaj. Całkiem pogodnie, chociaż w górach może mocniej wiać. Na termometrach całkiem przyjemne 17 na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i Łódzkiem, do 23 na Podkarpaciu.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jeszcze ciepła, ale żeby nie było tak miło, to można mówić, co wam się nie podoba, można nas obrażać. Jeśli dzięki temu zrobi się państwu lepiej, to będzie nam bardzo miło. Może chcecie na kogoś naskarżyć, albo po prostu się zameldować, to linie messengerowo-telefoniczne wolne. Zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

ojczyznę kochać. Dokładnie tak, jak pan Zygmunt śpiewa i wielu polityków mogłoby sobie te słowa wziąć do serca. A co tam, panie i panowie, w polityce? Mało mnie to obchodzi, no ale dochodzi do mnie, że Jarosław apeluje do Kosiniaka-Kamysza, Tełczyńska-Nałęcz apeluje do Nawrockiego i nie chce mi się tego czytać, więc może ostatnia informacja. Dawid K. usłyszał zarzuty w prokuraturze. No i nareszcie jakieś kino akcji. Dawid K. to ten od Szpitala Południowego. Dawid K. został wczoraj przesłuchany w prokuraturze. Podawaliśmy te informacje w raportach, ale nie podaliśmy w której prokuraturze. No biorąc pod uwagę fakt, że pan Dawid potrafi być w kilku miejscach jednocześnie, to mogło to być w każdej.

0: No witam, witam Dawidzie. Jadę właśnie drogą numer 9 z paczkami do sortowni pod Warszawę. Taką właśnie muzyką powodujesz, że schodzi ciśnienie, bo naprawdę mam ochotę wyrozjeżdżać połowę tych osobówek, które po pracy tak jadą, że głowa mała.
1: Nie no, fajnie Dawidku, że siedzisz do 18. Wielkie zazdro. A kto ze mną posiedzi w pracy do 11:30?
2: Dzień dobry Michał, dzień dobry Dawid. Co się słyszałem o obrażaniu, no ale jak was można obrażać? Przecież wy jesteście chłopaki na piątkę. W skali od 0 do 10.
3: Mów do Zygmunta.
4: Mów do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Eskarok.pl.
3: Eskarok.pl.
5: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka.
5: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
5: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
5: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: To jest oko tygrysa. A ręka Boga. Chociaż chyba bardziej noga. Lewa noga. Leo Messi zakończył wczoraj karierę w reprezentacji Argentyny. Leo Messi!
1: I to jest cały Maradona.
2: Messi.
1: Maradona, a gdyby to inaczej przyjął.
2: Messi.
3: Ja Maradona, bo to są...
1: Przepraszam, powiedziałem Maradona, Messi.
0: Messi, oczywiście.
1: Messi, Maradona.
0: Panie Darku, a Lublin to samo co Lubin?
1: Messi, przepraszam.
0: Oczywiście. Cieszmy się, że żyjemy w jego czasach. Leo Messi, cieszmy się, że żyjemy w czasach tego kosmity. A co się jeszcze dzieje w tych czasach? Nie tylko o sporcie, powiemy za chwilę w raporcie. Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem... Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała po południu, że lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Loty zostały wznowione niecałe pół godziny później. Otrzymałem z sądu apelacyjnego informację o tym, że Jarosław Kaczyński złożył skargę kasacyjną, przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Chodzi o sprawę pozwu prezesa PiS-u przeciwko Sikorskiemu za słowa o katastrofie smoleńskiej.
8: To jest raport.
9: Policjanci zatrzymali 43-latka, który kierował groźby karalne wobec pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Podczas interwencji mężczyzna nie reagował na polecenia i stawiał bierny opór. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
8: Rok. Sport.
9: Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie rozpocznie jutro obrady w związku z apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej o odebraniu tej właśnie drużynie tytułu Mistrza Kontynentu i przyznaniu go Marokańczykom. Trener piłkarskiego mistrza Anglii Arsenalu Londyn, Mikel Arteta, podpisał nowy kontrakt do 2030 roku. Umowa przedłuży jego pobyt w klubie Premier League do ponad dekady. W niedzielę, tę najbliższą, na torze Marina Bay zostanie rozegrana 18. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, nocny wyścig o Grand Prix Singapuru. Liderem cyklu po 17 startach jest Włoch Andrea Kimi Antonelli zespołu Mercedes.

0: Hello.
1: Hi, this is Klaus Meine.
2: And Matthias Jabs
1: from the Scorpions.
0: And the old for Rock You Like a
1: Hurricane.
0: Dobra już, yeah. Dobra. To nie ma się co wydzierać, tu się trzeba zgłaszać. Po zaproszenie na Rocktoberfest proszę się zgłaszać.
3: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny Eski Rock. 22 urodziny w progresji 22 października i mieliśmy już dzisiaj w kolumnie zgłoszenie ze strony rocktober.sk.rock.pl. Mieliśmy głosówkę, to może jeszcze telefon do studia, który zadzwonił. Halo, dzień dobry.
4: No dzień dobry, Dawid Hubert z tej strony. Nareszcie już się urlopował, jak Boga kłami do morza.
0: Dzień dobry, panie Hubercie, witam pana.
4: A dzień dobry, Rybko.
0: Rybko! Coraz lepiej.
4: Na waszej 20 z żoną żeśmy byli.
0: Tak.
4: Nie widzę, że patrzyliśmy, jak ciągniecie to razem z Jarem do przodu.
0: Tak było.
4: Było bajecznie, a w tym roku byliśmy na zarąbistej imprezie u Hipisa.
0: Czyli Łydka.
4: W sierpniu w Warszawie. No, Łydka dała taki czad, że się siwy.
0: Rapapara,
4: dokładnie.
0: Rapapara.
4: Miała ryja jak kopara.
0: Jakby mnie pan teraz widział. No to co?
4: I chętnie byśmy was zobaczyli na 22 waszej edycji.
0: To jest bardzo dobry pomysł.
4: Jeszcze było jedno, ale to nie na antenę.
0: Ale to może pan powie.
4: Nie.
0: Ma pan zarzuty prokuratorskie.
4: Nie.
0: Zakaz koncertowy.
4: Nie.
0: Coś pan zmienił w swoim życiu.
4: Dokładnie tak.
0: Bo czasami trzeba coś zakończyć, żeby...
4: Żeby coś rozpocząć, dokładnie tak.
0: Widzimy się na urodzinach Eski Rock.
4: Oczywiście.
0: Mów mi Rybko. Cieszy się pan?
4: Nawet nie wiesz jak.
3: Rocktoberfest 2026. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Reklama.

0: spokojnie. To największe środowe zamieszanie już chyba za nami, choć tego hałasu nie zabraknie na naszej antenie. O 18:00 informacje najważniejsze w raporcie, ale później hałas u Michała Pradarze, poradarze Człowiek z Metalu, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru, no chyba, że chcecie pohałasować, to proszę zostać przy radiu. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca

0: Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Wody Polskie robią dokładny przegląd infrastruktury i budowę nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce właśnie opuściły szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To informacje przekazane przez służby, które cały czas pracują w miejscu dramatycznych wydarzeń z dzisiejszego poranka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł, przypomnę, do placówki z nożem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób. Wszystkie trafiły do szpitali.
2: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
0: Mówi nam Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik został zatrzymany niedługo po ataku. Był ranny i również trafił do szpitala, ale został już z niego wypisany. Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany.
3: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Jest, mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
0: Na miejscu cały czas pracują policyjni specjaliści. Plecak sprawcy, który znaleziono na miejscu, ma zostać wywieziony w bezpieczne miejsce i sprawdzony w bezpiecznym miejscu.
1: To jest raport.
0: Od marca ani drgną. Stopy procentowe, o nich teraz mówimy, kolejny miesiąc z rzędu utrzymane na niezmienionym poziomie. Taką decyzję podjęła dziś RPP. To oznacza, że główna referencyjna wynosi nadal 3,75. Eksperci nie są tym zaskoczeni. A w kontekście kolejnych miesięcy mówią raczej o możliwych delikatnych podwyżkach.
4: Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, a może na początku przyszłego roku jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
0: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski, a jutro konferencja prezes NBP, na której Adam Glapiński uzasadni najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ta, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dokładny przegląd infrastruktury i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych. Na koniec to dwa główne zadania, które zaplanowały Wody Polskie.

0: w ramach rozpoczętej właśnie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ten dokument określa sposoby ochrony na najbliższe lata. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, co dokładnie planują Wody Polskie?
1: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
2: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
1: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by ostrzec mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
2: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
1: Rozpoczęty dziś formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
0: A we wnioskach analitycy zamierzają uwzględnić zużycie dotychczasowej infrastruktury czy zmiany klimatyczne.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
0: Środa bez większych opadów, lokalnie pogodnie. Mieszkańcy regionów podgórskich mogą spodziewać się jednak silnego, porwistego wiatru. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na wybrzeżu, przez 19-20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co muzycy z całego świata przygotowali na zbliżające się święto Record Store Day, jego wyprzedażową edycję, a do tego rozdamy kolejne podwójne zaproszenia na Rocktoberfest Eski Rock. Ale zanim to wszystko, czas na tak zwaną opowieść płocką, jak często zapowiadany jest ten utwór ze sceny. A dla nas wszystkich śmiertelników to po prostu Celina, a to Kazik, oczywiście na żywo. Michał Prokopowicz, kłaniam się, zapraszam na nasze środowe spotkanie. To jest Radar, no i zaczynamy.

a w tym tekście widzę potencjał. Zamiast mam dwa bilety na Iron Maiden, kochanie, idź ze mną w piątek, nie mów może. Może byśmy to przerobili na mam dwa bilety na Rocktoberfest Eski Rock, kochanie, idź ze mną w czwartek, nie mów może. Może tędy byśmy podążyli muzycznie, drodzy Państwo. A żeby zdobyć oczywiście te zaproszenia, wystarczy wejść na rocktoberfest.skrok.pl albo można wysłać na przykład teraz swoją głosóweczkę, wysłać do nas prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock i opowiedzieć o swoim rockowym przeżyciu z ostatniego roku. Gdyby ktoś mnie zapytał o te ostatnie przeżycia muzyczne, no to myślę, że pamięcią wróciłbym do tego, co działo się w Poznaniu 13 sierpnia, bawiąc się przy tych dźwiękach.

ja chciałem już zacząć dużo wcześniej mówić, ale po prostu Patrycja Markowska, siedząca i stojąca w studiu Ajeski Rock, trochę mnie zaskoczyła. Więcej już niebawem u Wojtka Góralskiego przy okazji kawałków mojego życia. Nie będę więcej zdradzać, bo dziwne rzeczy za kulisami studio Ajeski Rock się dzieją właśnie w tej chwili. Przy okazji Gansu warto wspomnieć o tym, że Slash szykuje się do wydania nowej płyty. Czekamy oczywiście na to wszystko, co wydarzy się lada chwila. Slash, zapytany o ten nowy album, powiedział, że jest bezpośredni, bezpretensjonalny i surowy. I gdyby ktoś miał mnie dzisiaj zapytać o nową płytę Nickelback, to bym właściwie mógł śmiało powiedzieć, że ta płyta jest bezpośrednia, bezpretensjonalna i mocno surowa. I dlatego bardzo mocno czekamy na ten zbliżający się wielkimi krokami krążek Everything Under the Sun. I to właśnie z niego. To Make Me Love You i nowe Nickelback.

0: skoro mamy już utwór, który opowiada o skomplikowanych relacjach miłosnych, no to my już nie musimy o tym opowiadać. Wystarczy, że te dźwięki z 78 roku nam pomogły, bo my teraz, drodzy Państwo, z Robertem to będziemy rozmawiać na zupełnie inne tematy. Myślę, że równie przyjemne.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No bo jak pojawia się hasło Rocktoberfest Eski Rock 2026, no to znaczy, że za chwilę będzie także sygnał telefonu. No i po drugiej stronie miejmy nadzieję, że będzie Robert. Halo, halo.
2: Halo?
0: Cześć Robercie, Michał Prokopowicz, Eska Rock, słyszymy się?
2: Cześć Michał, bardzo dobrze.
0: Słuchaj Robercie, napisałeś generalnie a propos tych waszych no mocno rockowych doświadczeń, że rockowizna w Gdańsku w tym roku wygrała, napisałeś, że super ludzie, rockowa atmosfera, że będziecie tam za rok. Wszystko się zgadza?
2: Zgadza się, tak.
0: Super, dobra. A mnie najbardziej zaciekawiło to, co później napisałeś, bo napisałeś, cytuję, teraz bardzo chcielibyśmy zobaczyć i poczuć klimat zamkniętej imprezy urodzinowej. Robercie, czego ty się spodziewasz po klimacie zamkniętej imprezy urodzinowej? Dodam, że my jesteśmy tam ubrani.
2: No właśnie, jakiś niespodzianek. Zabraszacie za bardzo mocno, wszyscy są zadowoleni.
0: No, no tak.
2: I niech się toczy, niech to się dzieje.
0: I to jest właśnie taka niesamowita tajemnica, nie? Że nie można tych biletów kupić, tylko można je dostać. I co tam się dzieje na miejscu, że wszyscy chcą tam być? Chyba pęknie mi coś tutaj na szyi. Dobra, już takie mogę mówić.
2: Mega się cieszę, że zadzwoniłeś. Pierwszy raz ktoś do mnie dzwoni z radia. I jesteśmy bardzo ciekawi. Próbowaliśmy różne sposoby, ale nie ma innego sposobu poza tym, że trzeba zrobić zgłoszenie i poczekać na ten magiczny telefon. Tak?
0: Jest magiczny telefon. Dobrze, Robercie, w takim razie wielkie gratulacje. Wygrałeś podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Widzimy się 22 października oczywiście w Warszawie w klubie Progresja. Dobrze się bawić będziemy. Ty się nie rozłączaj, a my no będziemy wracać do tych tematów. Pamiętajcie, możecie także wysyłać głosówki, jeśli chodzi o prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock, pisząc o swoich rokowych doświadczeniach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Kądzie to robimy seks?
4: Dawaj.
3: 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia w skali od 1 do 10 na 5,5.
4: Wow.
3: A co czwarta Polka ocenia na 1. A Kądzie, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
4: Trudno ocenić coś, czego nie ma.
3: Ale wiecie, co mnie wkurza najbardziej, jak jest zimno? Ilość energii, jaka idzie rano na to, żeby się ubrać. Ciepłe skarpety, podkoszulek, potem sweter, potem coś jeszcze, tak, płaszcz, czapka, rękawiczki. Dopiero człowiek no, wychodzi, widzisz. To jest koszmar.
4: Ja po prostu śpię w kalesonach, rano mam łatwiej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00. Este Rock.
6: W Este Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Este Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

cudowny rąk.

I tak jak Monik Staszczyk zaskoczył nas przy okazji tej trzeciej studyjnej płyty ze swoim wielkim, punkrockowym, częstochowskim przyjacielem Maciem, tak myślę, że dosyć mocno zaskoczył nas w tym roku Record Store Day, a właściwie zaskoczy przy okazji wielkich wyprzedaży w ramach Black Friday. To wszystko 27 listopada, to będzie ogromne, światowe, wielkie święto muzyki, gdzie będzie dostępne mnóstwo limitowanych smaczków, unikalnych koncertówek oraz wydań na kolorowych winylach czy innych picture diskach. Fani, no, zdecydowanie bardziej metalowych dźwięków znajdą coś dla siebie. Ci, którzy uwielbiają takie zespoły jak Carcass, Creator, Black Veil Brides, Power Trip czy Godsmack. Ci, którzy uwielbiają muzykę rockową, tutaj będzie co wybierać, ponieważ fani King Crimson na przykład dostaną fenomenalny koncert z Toronto 74 roku, Motley Crue, The Doors, Motorhead, no i w końcu Bruce Springsteen z wyjątkowym koncertem, 18-utworowy koncert sylwestrowy z Filadelfii, który miał miejsce w 75 roku i wyobraźcie sobie, poczwórna płyta winylowa, dwie płyty CD, to wszystko w nakładzie 14,5 tysiąca sztuk. No i takie wyjątkowe perełki już 27 listopada na Record Store Day. To Born to Run i oczywiście sam Boss w SC Rock.

0: wyglądały zupełnie inaczej. I po śmierci tragicznej tego wyjątkowego wokalisty nagle ten grunge'owy świat na chwilę się zatrzymał. Wrócił z wyjątkowym projektem, o którym można by mówić godzinami przy okazji niesamowitej płyty, ale do tego tematu myślę, że jeszcze na pewno będziemy wracać w radarze.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy na Sekwanu, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze wrócimy do nowych dźwięków od Alter Bridge. Zerkniemy także na dzisiejszą nowość i to od Orkiestry Męskiego Grania 2026. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na małą podróż w czasie. I to wszystko za sprawą tego śląskiego zespołu, to Jam. I to właśnie tak witamy się w kolejnej godzinie naszego środowego spotkania w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Do dzisiaj nie wiem, jak możliwe jest to, że ten utwór w ogóle przeszedł. W końcu to jest w całości zapętlony sample z instrumentalnego utworu Pretty Little Ditty zespołu Red Hot Chili Peppers z 1989 roku. Właściwie oni go zapętlili i wypuścili. I od razu ten numer stał się numerem jeden na prestiżowej amerykańskiej liście Billboardu Hot 100. I tak właśnie było to 25 lat temu. Natomiast pierwszego miejsca panowie z Alter Bridge no nie są w stanie gdzieś tam się doczłapać do tego wyjątkowego miejsca. Nawet z tą wspaniałą płytą, która ukazała się te kilka miesięcy temu, a panowie cały czas podgrzewają tę atmosferę promocyjną, chociażby dzisiaj wypuszczając teledysk do jednego z utworów z nowej płyty zespołu Alter Bridge. A tak przy okazji... Tak właśnie brzmi ten nowy krążek sprzed 9 miesięcy. To Silent Divide.

już całe życie będę miał przed oczami ten obraz sprzed 13 lat z łódzkiej areny, kiedy to po wykonaniu Chop Suey nagle na scenie zapadła ciemność. Chwilę później pojedynczy snop światła wyłowił Darona Malakiana z gitarą, który zaczął grać nostalgicznie te pierwsze akordy Lonely Day i później te tysiące gardeł wyśpiewujących ten refren pod dachem areny. No to robiło spektakularne wrażenie. Jak powiedziałem, ten obraz cały czas mam przed oczami. No i pytanie, czy fani Palais Royal będą mieli przed oczami to, co wydarzy się 9 marca w Turwarskiej hali przy okazji trasy The Amsterdam Damage World Tour, kiedy to panowie zagrają między innymi te swoje nowe dźwięki. To Lost in Translation.

0: Wielokrotnie czytałem te wasze wspaniałe, emocjonujące wpisy a propos tego, co działo się, kiedy Limp Bizkit gościło w naszym kraju, albo kiedy wy byliście na koncercie tego zespołu. I takie wspaniałe wasze wiadomości czytamy, jeśli wysyłacie je, by wygrać bilety na Rocktoberfest Eski Rock. Tak przy okazji, nie tylko należy wysyłać na rocktoberfest.skrok.pl, zachęcam także do wysyłania głosówek, na przykład jak to dzisiaj zrobił Borys.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No a Borys sporo, drodzy państwo, przeżył. Nawet w pewnym momencie oglądał Dinozaury w Warszawie.
2: To był gruby rok koncertowy, bo byłem między innymi z moją dziewczyną w Poznaniu na Rokowiźnie na Sex Pistols. Ogólnie to co roku jesteśmy w Gdańsku na Rokowiźnie, ale że Sex Pistols to wiadomo. Grubiej było, bo byliśmy również w Warszawie na Komie. Trasa koncertowa Restart, a bilety dostałem właśnie od was, od Eski. Więc mam nadzieję, że teraz też się poszczęści znowu Warszawa i otrzymam bilety od was i będziemy mogli z dziewczyną osobiście podziękować wam, Eska, za bilety na Komie, bo koncert Komy był przezajebisty, a dotarliśmy tam pociągiem. Pociąg o 6 rano, śniadanie w Warszawie, trochę pokręciliśmy się, widzieliśmy Dinozaury, Pałac Kultury, koncert i o 4 nad ranem powrót do Gdańska pociągiem. Nic nie spaliśmy po drodze, liczę, że znowu się zobaczymy.
0: No, zobaczymy się, Borysie, na pewno się zobaczymy. Gdańsk już dzisiaj mamy w radarze zaliczony.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
9: Ludzkie szczątki.
8: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jerz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

My przy cudownych kobiecych wokalach pozostaniemy za sprawą także Agnieszki Chylińskiej, chociaż dzisiaj wielki przebój z repertuaru ONA, kiedy powiem sobie dość, wziął na warsztat projekt Męskie Granie Orkiestra 2026, pokazując i premierowo przedstawiając własną interpretację tego kultowego utworu w wykonaniu Zali i Igora Herbuta. I jak łatwo się domyślić, to bardzo eklektyczna wersja, bardzo spokojna, średnio pasująca jednak do Eski Rock, ale warta odnotowania. Chyba jak każdy taki zaskakujący projekt, od Problemu i Kazika, poprzez Kasię Nosowską, która wykonywała nawet Szklanki, od Janka Leosi. Zaskakujące, drodzy Państwo, te połączenia są przy okazji tego projektu, ale właśnie ta różnorodność powoduje, że po dziś dzień on się utrzymuje i ma się naprawdę bardzo dobrze. A jak to było z tym klasycznym, kiedy powiem sobie dość, to ONA.

0: I on był pierwszym mężczyzną, który zapisał się w historii przygód o Jamesie Bondzie jako pierwszy rodowity Amerykanin, który zaśpiewał główny motyw muzyczny do tego filmu, filmu Casino Royale. To było 20 lat temu. Niesamowity Chris Cornell.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak wyglądało pogodzenie braci Gallagher. Zagramy nową, świeżą krew i posłuchamy Gosi, która wygra podwójne zaproszenie na Rocktoberfest SK Rock. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, co słychać u nich. W końcu dopiero co wypuścili swój nowy film. To Linkin Park, to New Divide. Równo o 20:00, nadal w środę, nadal 7 października. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

Najbardziej znane dorosłe dzieci z Manchesteru już nie mają żalu, ale się pogodziły. Chodzi oczywiście o bracia Gallagher. Chociaż ci, którzy obejrzeli już film Oasis Don't Look Back in Anger, trochę widzę ostatnio w komentarzach, że narzekają, że w tej świadomej decyzji artystycznej nie pokazano momentu, w którym bracia rzucają się sobie w ramiona i że głównie tak naprawdę przy okazji tego filmu możemy oglądać samą trasę koncertową Oasis Live 25. No ale z drugiej strony, jak człowiek zna kulisy tego pogodzenia się, no to my wiemy, że nie można było po prostu tego pokazać, ponieważ Noel Gallagher tak naprawdę powiedział, że no im wystarczyły słowa pokroju jak się masz i tyle. Nawet jak panowie właściwie w żaden sposób nie udzielali wspólnie wywiadu od 25 lat, no to jednak są braćmi. I w pewnym momencie zresztą reżyserowie tego całego przedsięwzięcia koncertowo-filmowego powiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Mówią, weszli razem do pokoju, zaczęliśmy ich filmować i po prostu zaczęli grać. I Oasis znowu byli Oasis. Tak to wygląda, drodzy państwo. My musieliśmy czekać na to kilkadziesiąt dosłownie lat, a im wystarczyło kilka sekund, by jednak stwierdzić, tak, wróćmy do tego, co nam kiedyś nieźle wychodziło. To Oasis, to Morning Glory, Westerrock. No i polecam oczywiście film Oasis Don't Look Back in Anger, by zobaczyć tak naprawdę, jak wyglądał ten wielki powrót tego nie mniej wielkiego zespołu.

0: Podobno powstała wersja szybsza w 91 roku, kiedy Kurt tworzył Smells Like Teen Spirit. Stworzył także ten numer na Nevermind, ale później stwierdził, że jednak nie pasuje do tego krążka. Podobno ta wersja była zdecydowanie szybsza, a refren przypominał About a Girl. No, chętnie bym wysłuchał sobie takiej wersji Nirwany. To u nas nieco zmieńmy klimat na rzecz zaskakujących rzeczy. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście jakąkolwiek traumę po wizycie w kawiarni. No, chyba we Wrocławiu to całkiem normalne.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Czas na Świeżą Krew w SC Rock. Wojtek Góralski z tej strony, a dzisiaj ze mną i z Państwem przepiękny zespół z Wrocławia, Cafe Trauma. Dlaczego tak się nazywają, jak grają, o tym za chwilę, ale kto tak naprawdę zawitał do naszego studia? Kogo witam, kogo goszczę?
3: Siemano, Łukasz, jestem krzykaczem i największym fanem zespołu Cafe Trauma.
2: Czyli powszechnie znany wokalista.
3: Tak jest, można tak powiedzieć. To jest duże słowo, że wokalista, natomiast mam mikrofon, używam.
2: Tak jest. Kolejna osoba?
4: Czołem. Ja jestem Jędrek Cypriański i gram na bębnach. Walę w bębny tak naprawdę. No.
5: Ja jestem Radek Baranowski, gram na gitarze i klikam w komputer.
2: Nie ma z nami osoby, która z wami jest, to...
3: Kamil.
2: I już.
3: Kamil.
5: Basista.
3: Jak to Kamil?
2: Jak na basistę przystało, nawet nie było sensu go zabierać.
3: Otóż to.
2: Panowie, żartujemy sobie, ale zespół traktuje o poważnych tematach. Gracie mocno, twardo, gracie też po polsku i to jest bardzo fajne. Macie osiągnięcia na swoim koncie, bo wygrywaliście chociażby Wielkopolski Rytmy Młodych, dzięki czemu mogliście wystąpić w Jarocinie. Nie, ale w ogóle, kim jesteście? Jak byście się przedstawili i upozycjonowali?
3: Jesteśmy Cafe Trauma, gramy muzykę do wybijania okien, która zostawia po sobie nie tylko to szkło z tych okien, ale jednak też trochę nadziei, że być może te okna odrosną.
2: Dobra. Skąd pomysł na nazwę?
3: Mieliśmy taką jedną sytuację rzeczywiście, że siedzieliśmy wszyscy w kawiarni i wleciał szerszeń akurat i ten on latał od prawa do lewa, latał, ukąsił mało lata w szyję i rzeczywiście no, musiała przyjechać Trauma Team, musieliśmy go reanimować i od tamtej pory. No,
4: nie chodzę do kawiarni.
3: Od tamtej pory nie chodzimy do kawiarni już.
2: No, ale poważnie? Prawdziwa historia?
4: Poważnie.
2: Cały zespół.
5: Cafe Trauma.
3: Cafe Trauma. No.
2: I to się wyjaśniło. Utwory, które komponujecie, już miały możliwość bycia zaprezentowanymi na tak zwanym albumie długogrającym. To macie na swoim koncie. Macie też epkę, tak? Dobrze wliczyłem.
3: Mamy dwie epki, no. Mhm.
4: Prawie trzy w sumie.
3: Prawie trzy.
4: Tylko jedna nie została zamknięta.
3: Tak. Jakby. My zawsze mieliśmy w sumie taki problem wydawniczy, że wydawaliśmy numery na pałę, a potem łączyliśmy je w epki, żeby było, że mamy epkę na przykład. No i tak, no i dwa tygodnie temu wydaliśmy swój debiutancki long play, Jaka Piękna Katastrofa, gdzie już jest, powiedzmy, zrobione trochę mniej na pałę niż zawsze.
2: I jaka idea stoi za jaką tą piękną katastrofą?
5: To jest odwieczna walka dobra ze złem, kawy z herbatą.
2: Majono z jednego z drugim.
5: Agresji ze spokojem i z zen. I myślę, że o tym jest ta płyta.
3: Tak, ja bym od siebie dodał, że jest to też po prostu droga, którą przebywamy wszyscy jako ludzie od tych takich nagich, chamskich, wręcz takich nagłych, bym powiedział, instynktów do pewnego ukojenia, do ucieczki od tej takiej brudnej dopaminy, którą wszyscy jesteśmy bombardowani zewsząd, czy to w taki, czy inny sposób.
2: Pochodzicie z Wrocławia, o tym sobie już powiedzieliśmy. W związku z tym na waszym albumie znalazł się utwór pod tytułem Tu jest Wrocław, tu się cierpi.
3: Tak jest.
2: I ten utwór zagramy.
3: Super, z przyjemnością.
2: We Wrocławiu, dlaczego tam się cierpi?
3: Często słyszę to pytanie, a tak naprawdę jest to tylko symbol. Na zasadzie, w sensie, chcąc nie chcąc, miasto jest powiedzmy jakimś miejscem dziania się historii, a że jako, że to mi przypadło pisać teksty, miałem takie, a nie inne życie i tak wspominam swoje lata 20, no to właśnie, no to było cierpienie od 21 do 30 roku życia praktycznie cały czas.
2: O rany, no to wkurwa.
3: Strasznie. Wiem, że piękną robię wizytówkę temu miastu.
2: No tak, takie piękne, kolorowe.
3: A mamy też mosty.
2: Macie rzekę, bulwary, szczury. I o tym wszystkim będzie w tej utworze, albo o czymś innym, zaraz się przekonamy. Zapraszam do słuchania, zapraszam też do wersji podcastowej, tam postaram się was troszeczkę mocniej pociągnąć za język. I dziękuję wam bardzo.
3: Dzięki.

0: To Queen, to Brian May, który wczoraj zapowiadał, że kończy koncertową karierę tego zespołu, a później zdementował te słowa, mówiąc, że nigdy nie powiedział, że to nie będzie już więcej tras koncertowych. No to do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w kontekście przyszłości zespołu Queen. Natomiast sprawdźmy, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość Gosi.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Bo przypominam, że cały czas czekamy na wasze zgłoszenia przy okazji Rocktoberfestu Eski Rock i dzisiaj, jeśli chodzi o te wasze wiadomości w prywatnych, oczywiście, głosówkach na Facebooku Eski Rock, pojawił się wpis Gosi.
2: Jeżeli chodzi o rockowe doświadczenia z tego roku, to pierwszy samotny koncert, w sensie byłam sama na Happy Set w Wielkim Centrum Kultury. No i chyba... na urodzinach Eski Rock też zagrają.
0: Oczywiście, że zagrają. Mało tego, Gosia, ty będziesz tam dobrze bawić się 22 października w klubie Progresja właśnie na koncercie Happy Set. Przypominam, jutro także po 18 w Radarze będą kolejne podwójne zaproszenia na Rocktoberfest do wygrania w Esce Rock.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.

To nowość prosto z Warmii, to How We Met z Olsztyna, to Miłość to nie raj, zapowiedź ich nowej płyty, która dosłownie za dwa dni będzie miała swoją premierę. Do tego krążka jeszcze będziemy wracać, tak jak wracamy tak naprawdę do historii związanej z zespołem Megadeth. Dave Mustaine właściwie pożegnał się już z tym składem, z tym zespołem. Oczywiście jeszcze tournée i to wszystko. Natomiast zapytany, co dalej po Megadeth, mówi, że nie wyklucza tego, że w przyszłości będą ukazywać się inne projekty wokół niego. Brzmi bardzo tajemniczo, natomiast trzymając rękę na pulsie, czekamy na więcej szczegółów od Dave'a Mustaine'a. To jego Symfonia Destrukcji w SC Rock.

0: Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże 1100 dolarów miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czy 600 dolarów miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Alek Korat, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.

0: Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Dzisiaj nietypowo, wstęp był długi.
1: Epicki był.
0: Powiedziałbym z wielu względów, ale myślę, że jako główną przyczynę dzisiejszego wydłużenia wstępu audycji możemy podać, że nasza znajomość z gościem jest tak długa jak ten wstęp. Nie, bo wyszłoby teraz, że może nie aż tak długa, bo audycja trwa godzinę, a ten wstęp trwał 14 minut.
1: 14 minut, tak.
0: To może ja przedstawię. Spróbuję epicko, aczkolwiek na pewno nie dorastam do pięt epickości metalowego gościa mojego, którym jest dzisiaj Łukasz Wewiór. Muzyk, gitarzysta, dziennikarz, autor w ostatnim czasie, powiedziałbym literat, ojciec, kolega, można powiedzieć murarz, tynkarz, akrobata. Łukaszu,
1: ja bym się zgodził właściwie ze wszystkim, ale jakby ten sam opis pasuje do ciebie.
0: Ty jesteś człowiek, z tym ojcem?
1: Człowiek z met... Założyciel.
0: No, to jest tak z ojcem Arkadiuszem
1: bardziej.
0: Współzałożyciel, aczkolwiek o tym też możemy dzisiaj rozmawiać, bo słuchajcie, ludzie z metalu, to, że oczywiście te wszystkie przymioty, które zastosowałem w stosunku do Łukasza, są prawdziwe. Tak, to jest oczywiście fakt. Natomiast no, tak się składa, że przy tym jednym opisie, czyli gdy powiedziałem, że Łukasz jest literatem albo autorem, no to zapomniałem chyba dodać, ze względu na wrodzoną, ogromną skromność moją i gościa, że Łukasz jest przy okazji również autorem nadchodzącej książki, chyba mogę powiedzieć biograficznej, zespołu Nocny Kochanek.
1: Możesz.
0: To tak powiem.
1: Powiedz.
0: Łukasz Wewiór jest autorem, literatem, twórcą nadchodzącego wiekopomnego dzieła, czyli książki biograficznej, tak uznajmy.
1: Biograficznej, zatytułowanej, ale też jestem współtwórcą.
0: Zatytułowanej Heavy Metalowe Jaja. Można powiedzieć Heavy Metalowe Jaja Nocnego Kochanka, to jeszcze bardziej brzmi, tak?
1: Zdecydowanie.
0: Kochankowo, lekko może żenująco, czyli tak jak lubimy najbardziej. Ale dobra, zanim dojdziemy do tej kwestii literackiej, to zacznijmy od samej muzyki, bo to jest to, co zawsze ci w duszy grało i od czego, można powiedzieć, rozpocząłeś swoją przygodę z życiem właściwym.
1: Bo... Bardzo ładnie to powiedziałeś, tak jak literat.
0: Czyli ja też mógłbym.
1: Mm-hmm.
0: Mógłbym?
1: Mógłbyś.
0: Dziękuję. I...
1: Nawet musiałeś.
0: I... No tak, w tym wypadku trochę musiałem. To też o tym później opowiadamy. Poopowiadamy. Natomiast bardzo dziękuję za komplement. Już wiem, że warto było dzisiaj do studia wpaść. Jeśli chodzi o muzyczkę, to ja powiem tylko tyle, że przywitaliśmy Battle hymnem i numerem Bewitched od twojego ukochanego
1: Candlemassa.
0: Czy dosłownie, ale tak krótko, nie tak jak ja, tylko tak naprawdę konkretnie, czy coś o którymś z tych numerów masz ochotę
1: powiedzieć? Oba są epickie i oba są niesamowite, a to są te rzeczy, które mnie jarają w muzie.
0: Epickość i niesamowitość. No, epickości na pewno też nie brakuje zespołowi Metallus, ale o tym, kurczę, no też później, bo nic w końcu nie zagramy. Zaczęliśmy od konkretnego wstępu, a teraz może utnijmy już te deliberacje i ewentualne dywagacje i przejdźmy do kawałka, który jest, można powiedzieć, mocno taki singlowy, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie, bo to jest chyba najkrótszy numer, jaki przygotowałeś.
1: Najkrótszy, tak.
0: A czy to ze względu na ostatnie smutne wieści?
1: Tak. To jest dokładnie z tym związane, z tym, że odlazł z tego Westpadołu gość, który sprawił, że metal stał się epicki. Ekstremalny. W ten deseń. Venom, Kronos. To jest gość... A! Opowiem jeszcze anegdotkę. Jak go zapytałem, który... inaczej. Że niektórzy ludzie mówią, że on był prekursorem growlu, ale inni wskazują Louisa Armstronga. Usłyszałem na to z ostatniego kręgu piekła i właśnie za to mu dziękuję, między innymi.
0: No to jedziemy z tym Bloodlustem.

0: Flame of Dawn, czyli nic innego jak zespół Witch King. Kurczę, można powiedzieć nieodżałowany, bo mnie się wydaje, że ten zespół, który już zresztą kiedyś prezentowałem tutaj w kąciku z podziemia, wydaje mi się, że ten zespół w ostatnim czasie no, niestety nie działa od dłuższego już czasu i nie wydaje mi się, żeby coś wskazywało na to, żeby chłopaki z powrotem powrócili chociażby na chwilę do tego podziemia, a szkoda, bo Tom the Storm na tym wokalu,
1: to czyli było niesamowite.
0: Ja pamiętam, że wtedy byłem nastolatkiem chyba jeszcze i bardzo mocno się jarałem, bo miał taki zaśpiew typowo heavy power metalowy, taki operowy, z tym vibrato, z tym patosem. Niektórzy tego nie lubią, ale mnie to wtedy bardzo imponowało, zresztą do dzisiaj lubię takie śpiewanie. Ale abstrahując już od Witch Kinga, abstrahując już od Venoma, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to zanim jeszcze też poopowiadamy coś o książce, to chciałbym napomknąć tutaj o zespole Metallus, którego liderem jest Łukasz Wewiór, a który jest dzisiaj waszym i moim gościem. I za chwilę czegoś posłuchamy od Metallusa. Dotychczas panowie wydali dwa albumy i to było w 2023 i w 2025 roku.
1: Dokładnie, tak.
0: No właśnie. I teraz wychodziłoby na to, że w przyszłym roku kolejny album? Czy już na tyle nagraliście tych numerów, że na razie wystarczy? Bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład na płycie Funeral of the Sun numerów panowie natrzaskali tyle, że
1: płyta się nie zmieściły.
0: Płyta się nie zmieściła na płycie.
1: Tak, płyta stała się albumem podwójnym.
0: Dwupłytowym i trwa półtorej godziny mniej więcej, tak? I teraz uważajcie, bo tam jest 12 utworów, natomiast na płycie kolejnej z zeszłego roku utworów jest już tylko 11. No i płyta trwa, o ile dobrze pamiętam, godzinę i 7 minut. Także to można powiedzieć przeleciało jak singiel.
1: No i właśnie tak a propos, nagraliśmy jeden numer w niedzielę, a właściwie trzy naraz.
0: Nagraliśmy jeden, nie, numer czyli trzy.
1: Bo my nagrywaliśmy sobie swój, a bracia z Rozary i z Crossroad, pozdrawiam was panowie, też nagrywali swoje, więc żeśmy byli w trzy kapele naraz w studiu i robiliśmy różne wariactwa. Także coś się dzieje, ale spokojnie. Slow as a mountain, jak to po domowemu Godom.
0: Łukaszu, jak miałbyś wyjaśnić laikowi, skąd się wziął w ogóle doom metal, albo po co, dlaczego, albo jak miałbyś użyć jakiegoś nawet skrótu myślowego, to czym jest doom metal?
1: Potęgą. Za duży skrót. Wolno, ciężko, długo, potężnie. A ja akurat obstawiam za epickim doomem, ale też depresyjne granie o bólu. Nie, dla mnie to akurat nie jest najważniejszy czynnik, choć niektórzy czerpią właśnie tę potęgę dumu z bólu wewnętrznego. To ja z zewnętrznego idę na bitwę raczej, po to, żeby wygrywać. I już.
0: No właśnie, ja powiedziałbym, że będąc na waszym koncercie przynajmniej i oceniając uszami i nawet oczami, to bardziej miałem wrażenie, że wy wyruszacie na bitwę, że jesteście takimi wojownikami, którzy zagrzewają te wspólne śpiewy w tym dwugłosie, nawiązujące gdzieś może trochę do Manowar. Powiedziałbym, że to takie też splątanie, no przede wszystkim
1: wejdę
0: z Black Sabbath starym.
1: Tak, ale wczoraj perkusista Umeru, który przed chwilą słuchaliśmy, tak się akurat złożyło, perkusista Witch Kinga dawny, powiedział, że wszyscy jesteśmy dziećmi Manowara. On jest perkusistą, czy teraz Ewangelista. Jesteśmy dziećmi Ewangelista też z kolei, bo to pierwszy dumowy w Polsce zespół.
0: Czyli trochę sparafrazował reżysera Koterskiego i nie wszyscy jesteśmy Chrystusami, tylko wszyscy jesteśmy dziećmi
1: Manowara. Musimy skorygować tamten tytuł. Raz, a porządnie.
0: Dobra, to posłuchajmy muzyczki, czyli coś prosto od Metallusa, czyli dwa numery, które otwierają
1: ostatni album.
0: Ostatni album, czyli to będzie We Are Doomed w połączeniu z Mega Doom.
1: I już.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
0: Reklama.
4: Człowiek z metalu. SK Rock.
5: Wracamy do naszych rozważań na temat muzyki metalowej. Dzisiaj przede wszystkim doom metalowej, ale nie tylko. Dlatego, że waszym i moim gościem jest Łukasz Wewiór, lider zespołu Metallus. Przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch kawałków, które otwierają płytę We're All Doomed z 2025 roku, czyli z zeszłego. Już wstępnie zapowiedzieliśmy album nadchodzący, którego jeszcze nie ma, ale...
6: To będzie mistyczny album, złożony, tajemniczy.
5: I epicki i... na pewno.
6: Przede wszystkim.
5: A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli pomału, już tak pomału, do książki, której napisania podjąłeś się, czyli mowa o książce zatytułowanej Heavy Metalowe Jaja, czyli biografia, można powiedzieć. Tak się zaczynam zastanawiać za każdym razem, jak mówię o tym, że to jest biografia, czy to jest dobry termin, ale może też wyjaśnimy za chwilę, dlaczego się zastanawiam.
6: Tak?
5: Ale zanim dojdziemy do tej biografii, dobrze, to mnie się przypomniały w ogóle stare czasy, bo tak dzisiaj przyniosłeś między innymi tutaj Witch Kinga. Widziałem, że w twojej reklamówce pełnej metalowych hitów, które dzisiaj przytargałeś, jest coś od zespołu Night Mistress i przypomniały mi się właśnie nasze stare, dobre czasy, aczkolwiek te też są dobre. I przypomniał mi się nasz pierwszy chyba oficjalny wywiad, bo pewnie nie wiecie, ale z Łukaszem poznaliśmy się, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy się poznaliśmy, bo ja nie.
6: Na pewno ale między przed 2013.
5: Innymi, ale między innymi poznaliśmy się, no trzeba powiedzieć, że poprzez magazyn Teraz Rock. Ale nie tylko, bo okazało się, że mieliśmy w tamtym czasie również wielu wspólnych znajomych i okazało
6: wspólną
5: się, że...
6: Wspólną wannę.
5: Wspólną wannę też tak. I się później okazało, że człowiek, z którym rozmawiam, no bądź co bądź na poważnie, oczywiście na imprezach, to podczas wywiadów możemy sobie pofolgować.
6: I właśnie dlatego powstała ta książka. Myślałem, że sobie z kolegami usiądę, pojajcujemy, a tu się okazało, że kupa roboty.
5: Że jest poważna rzecz. Ja pamiętam właśnie naszą pierwszą taką rozmowę, gdzie odbywała się ona przez internet, czyli tak zwanej kamerce internetowej, ale nie były to już... Wtedy jeszcze OnlyFansów nie było. Ale ta rozmowa miała znamiona OnlyFansów, bo...
6: Miała.
5: Pamiętam, że rozmawiam z Łukaszem, jesteśmy w miarę poważni, na ile jest to możliwe.
6: Ta sytuacja jest opisana w książce, więc to jest jakby probierz tego, czy to jest prawdziwe.
5: I to nie Michał probierz nawet.
6: Nawet, absolutnie nie.
5: I podczas rozmowy w pewnym momencie otworzyły się drzwi do mojego pokoju i wparował współlokator, a moim ówczesnym współlokatorem był Artur Pochwała, basista zespołu, wtedy Night Mistress, teraz zespołu Nocny Kochanek. Nie wiem, czy on wiedział, że ta rozmowa się odbywa i że jest to
6: na
5: pewnie przez ciebie nagrywane,
6: gdzieś.
5: Ale podejrzewam, że miał to gdzieś. Na szczęście miał na sobie ręcznik.
6: Na szczęście, chociaż ręcznik. Wszystko prawda.
5: I w ten oto sposób od Night Mistress poprzez trochę Witch Kinga przez magazyn Teraz Rock dotarliśmy takimi drobnymi jednak krokami do książki, ale żeby nie było, że już teraz o niej powiem, to powiem o niej w kolejnym wejściu antenowym. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zagrali dwie kolejne propozycje. Czy będzie to, nie wiem, nadużycie, jeśli teraz zagramy coś z tych całych mistresów?
6: Nie będzie.
5: Bo dla mnie to jest mega wyróżnienie, że wybrałeś w ogóle numer tego zespołu i jest mi teraz naprawdę miło i mówię na serio. A jest mi tym bardziej miło, bo tego kawałka akurat nie słyszałem już chyba ze 40 lat.
6: Nie, jeszcze dłużej.
5: No tak, bo ty jesteś dla mnie rok starszy.
6: No.
5: W takim razie posłuchajmy, to jest płyta Into the Madness.
6: Ale tytuł numeru dużo prostszy, to ja go powiem. Mhm. 40.

0: No i wracamy. NIB od Black Sabbath wybrzmiewa jeszcze. Łukasz Wewiór zaproponował ten numer. Łukasz będący dzisiaj waszym i moim gościem, czyli lider zespołu Metallus, dziennikarz magazynu Teraz Rock, ale już na zakończenie mogę powiedzieć, że w tym momencie akurat w tej części programu przede wszystkim literat, autor książki biograficznej zespołu Nocny Kochanek zatytułowanej Heavy Metalowe Jaja.
1: No i właśnie dlatego ten utwór, bo to był moim zdaniem pierwszy utwór, który
0: w sensie metalowy, w historii.
1: Metalowy, który miał jaja, w sensie robione sobie tam w środku, z Lucyfera nawet.
0: W ogóle, jeśli chodzi o Black Sabbath, to się to zdarzało. A na przykład... Kojarzysz takie...
1: Kojarzę, no ale to wiesz, to było wymuszone pewnymi medycznymi substancjami.
0: No tak, ale pozwolić sobie na to, żeby to umieścić, ten kaszl, ten kaszel, umieścili w nagraniu. Ale dobrze,
1: no abstrahując
0: od Black Sabbath, powiedz tak, czy pisanie książki o Nocnym Kochanku, no bo mnie się wydaje, że pisanie jest czymś, co jest wymagającym zajęciem i... takim zajęciem, do którego trzeba podejść na poważnie. I tym bardziej, jeśli takie poważne zajęcie skrosowało się z Nocnym Kochankiem, z ich, nazwijmy to, twórczością, z ich stylem bycia, żartem, to co z tego może wyjść? W sensie, czy to było bardzo wymagające zadanie, czy jeszcze bardziej wymagające niż bardzo?
1: No dzięki temu, że to było właśnie z Nocnym Kochankiem, to było możliwe. Bo ja lubię wszystko z uśmiechem robić. Przynajmniej się staram. I że odwrócę kota ogonem, ale ładnie wygląda. I w tym momencie czytam sobie tą książkę po raz już nie wiem który i za każdym razem się śmieję. Więc jeżeli ten dowcip działa wiele razy, no to kurczę, znaczy, że jest fajnie.
0: I teraz słuchacze się zastanawiają, czy ty się śmiejesz dlatego, że tak ładnie, fajnie, zabawnie ją napisałeś, tę książkę, czy śmiejesz się z treści tam zawartych, które bazują może na wypowiedziach członków? Jak ta biografia wygląda?
1: Członków czego tam się śmieje, cały czas się z członków śmieje.
0: Czego się czytelnicy mogą spodziewać po tym materiale? Co tam w ogóle, jaką to ma formę?
1: No właśnie chodzi o to, że jest to wywiad rzeka i ta forma była... z góry nałożona, ponieważ musiał to być content wasz, a nie suche fakty. W tym roku zagrali w Wadowicach, a w tamtym zrobili to, a w tamtym zrobili to. Oczywiście to wszystko jest, ale podane tak, że no właśnie, że się można śmiać przy czytaniu tego, a nie tylko poznać fakty. Ja tam poznałem tyle rzeczy, jak również i zaskakujących, i historii, których oni sami nie pamiętali. I wydaje mi się, że tam żeśmy też tyle nawrzucali abstrakcyjnych i takich odjechanych jakichś smaczków, chociażby w podpisach fotek, że nie wiem, czy ktoś to wyłapie.
0: Ja chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, bo tutaj przez Łukasza uważam, że całkiem niepotrzebnie przemawia skromność.
1: Oj,
0: bo
1: przepraszam.
0: Nie powiedziałeś,
1: niezamierzone
0: w ogóle
1: było.
0: O tym, że oprócz tego, że jest tam wywiad, oczywiście tak, który ten wywiad stanowi 80, może 90% no, całości.
1: Nie, tam około 50.
0: No okej, nie licząc oczywiście tych tak zwanych song faktów, bo jest taka część poświęcona antologii tekstów, którą piosenkarz zespołu Nocny Kochanek próbuje jakoś tam zanalizować. Ale...
1: I tam jest znowu mnóstwo tych smaczków, ciekawostek,
0: no też jest
1: absurdów i
0: ale
1: tak
0: jeśli
1: dalej.
0: Chodzi o tę część, czyli 3/4 mniej więcej książki. Niech to będzie.
1: Targuje się.
0: I tak, to 3/4 jest poświęcone temu wywiadowi, to jednak te nasze słowa, te nasze wypowiedzi są przeplatane
1: tak,
0: takimi
1: wypowiedziami...
0: faktami też, wypowiedziami innych artystów również. Aha. Zobacz, na siebie na samym końcu umieściłeś. Ale to, że każdy rozdział zaczyna się twoją wypowiedzią, to też jest dosyć istotne, bo uważam, że jest to fajnie nakreślona historia. Nie jest tak, że pytanie, odpowiedź. Wszystko ma jakiś sens. Zachowaną swojego rodzaju chronologię, trochę pokrętną też.
1: Jest tam pokrętna chronologia, bo... bo to jest taki pokrętny zespół. I to jakby wydaje mi się, że pewne zakręcenie akcją jest jak najbardziej wskazane. I to, że się pojawi obok Michała Wiśniewskiego Zenek, ten właściwy, I czy właściciele semafora, czy Andrzej. Tak musiało być.
0: Czyli reasumując, książka wygląda mniej więcej tak, że są rozdziały, które bazują oczywiście na wypowiedziach członków zespołu Nocny Kochanek,

0: Nie powiedziałbym, żeby coś było w jakiś sposób
1: no ja
0: trudne.
1: Wiem, że już tyle lat będąc dziennikarzem dla takiego magazynu jak teraz,
0: to była frajda,
1: ciężko
0: że
1: cię też jakoś zaskoczyć, ale może było coś takiego nietypowego, albo coś, czego się właśnie nie spodziewałeś, albo myśleli, że będzie inaczej wyglądało, może... no właśnie, coś cię może zaskoczyło po prostu. Zobacz, no. nie można cię zaskoczyć, no.
0: Ja chciałem, żeby było jak najszerzej i było. Było też poważnie i to już od samego właściwie początku, ale cholera, mnie to nie zaskoczyło.
1: Ja myślałem, że powiesz, że cię zaskoczyła później praca przy produkcji tej książki, no.
0: To mógłbym powiedzieć, ale nie chciałem tego
1: mówić.
0: Ja
1: powiem tylko tyle, że Łukasz się bardzo mocno zaangażował w tę książkę i oprócz tego, że przeprowadził rozmowy z członkami zespołu, to jeszcze razem z członkami zespołu wybierał zdjęcia, tworzył razem z nimi podpisy tych fotografii, później te fotografie porządkował, dzięki czemu później praca przy już samym, no jeśli chodzi o ten etap taki, no produkcyjny, tak to nazwijmy, miała być łatwa i przyjemna, a okazało się, że za dużo zdjęć, za dużo podpisów, za dużo informacji, za dużo ramek z wypowiedziami gośćmi, to znaczy za dużo,
0: za
1: wcale
0: dużo,
1: nie za dużo.
0: Gadał.
1: Tylko, no właśnie, tylko że to wszystko wymaga rzeczywiście bardzo dużych nakładów pracy. Dobra, bo moglibyśmy tak rozmawiać pewnie jeszcze z 10 godzin, a już wybiła godzina 22.
0: I powstałaby z tego książka na 400 ile stron.
1: To też prawda. Także Łukasz, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj zawitałeś do studia.
0: Również wielkie dzięki, to była przyjemność i znowu mój zysk, uśmiałem się.
1: Na zakończenie coś chyba nietypowego, bo kto by pomyślał, że doom metalowiec czasem zagląda do szuflady z napisem Europe i stamtąd wyciąga takie kawałki jak choćby właśnie Carrie. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień o 21:00.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Michael Douglas przyznał, że romansował z Kathleen Turner na planie filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Miłość zakończyła się szczęśliwie, bo romansem, a mogła nieszczęśliwie małżeństwem.
2: Bradley Cooper tymczasem i Gigi Hadid wracają z randki i oślepiają obrączkami. I bardzo dobrze, jesień jest, muszą nosić odblaski.
1: Przede wszystkim rozmawiamy o tym z używaniu energii energetycznej.
2: Słuchajcie, jeśli chodzi o energię energetyczną, to czasami bardzo energetycznie zużywamy jej dużo.
3: Bla, bla, bla i tak dalej. Rano wstaje, włączamy skrok.
1: Na pewno ma pani rację. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja najwięcej tej energii faktycznie zużywam na bla, bla, bla.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.